Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Don't be living on the edge.
1: Reklama. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
4: Zapraszam teraz na magazyn podsumowujący wydarzenia w regionie. W tej części magazynu będzie relacja z konferencji na temat powstania Podkarpackiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Zaczniemy jednak od rozmowy z Anną Falkowską-Bors, położną z Jasła.
5: Dzień kangurowania jest to metoda wspomagająca leczenie nowonarodzonych dzieci i o tym, czym się charakteryzuje i jakie niesie korzyści, powie dzisiaj Anna Falkowska-Bors, położna z Jasła. Witam Panią serdecznie.
6: Dzień dobry.
5: No więc na czym polega kangurowanie noworodka?
6: Kangurowanie noworodka, zwane również jako kontakt skóra do skóry, polega na bezpośrednim kontakcie ciała noworodka z ciałem rodzica. Najczęściej jest to mama. Powinno mieć miejsce w ciągu kilku minut po porodzie, najlepiej jeszcze przed przecięciem pępowiny. Nie powinno się kończyć na sali porodowej, lecz być kontynuowane co najmniej do trzeciego miesiąca życia dziecka, także przez ojca. Nazwa kangurowanie wywodzi się ze świata zwierząt, głównie kangurów, które rodzą się w stanie embrionalnym, a dorastają i dojrzewają w torbie matki. I kangurowanie jest kluczowe dla zdrowia i rozwoju noworodków i jest włączone do standardów opieki okołoporodowej w Polsce.
5: Jakie korzyści niesie dla maluszka?
6: Poród dla dziecka to niełatwe doświadczenie. Opuszcza swoje bezpieczne miejsce, w którym przebywało przez okres ciąży, no i nagle znajduje się po drugiej stronie brzuszka mamy w obcym dla siebie świecie. Dlatego zaraz po przyjściu na świat warto zaspokoić mu potrzebę bezpieczeństwa poprzez właśnie bezpośredni kontakt skóra do skóry. I dziecko wita się z mamą, poznaje znajome bicie serca, uspokaja się, dochodzi do redukcji stresu związanego z porodem i działaniem czynników zewnętrznych. Skóra dziecka jest też kolonizowana fizjologiczną florą ze skóry matki, co jest bardzo ważne. Dziecko ma szybszy i łatwiejszy dostęp do naturalnego pokarmu, uczy się ssania piersi, kangurowanie jest też ważną metodą terapeutyczną u wcześniaków, gdyż jest mniejsze ryzyko występowania problemów ze strony układu krążenia, oddechowego i odpornościowego, jest szybszy przy rozmasie ciała dzieci, występuje synchronizacja ciepła dla matki i dziecka, czyli gdy temperatura dziecka spada, to u matki wzrasta i odwrotnie, jest to bardzo ważne u wcześniaków, które czasem nie trzymają jeszcze tej temperatury ciała prawidłowo.
5: A jakie korzyści dla mamy niesie?
6: Dla mamy korzyści są ze strony fizycznej i psychicznej i kangurowanie sprzyja rozbudzeniu instynktu macierzyńskiego, pozwala na redukcję stresu związanego z porodem, wspiera kompetencje rodziców, głównie przy pierwszym dziecku. Matka uczy się swojego dziecka, poznaje wysyłane przez nie sygnały, tworzy się więź emocjonalna, następuje szybsze obkurczanie się macicy, zmniejszenie krwawienia, pobudzenie laktacji dzięki wydzielaniu oksytocyny, która się właśnie uwalnia podczas kangurowania. Jest mniej depresji poporodowych u mamy, mniej dolegliwości bólowych, dlatego warto kangurować.
5: Troszkę już o tym mówiliśmy, ale ile konkretnie powinno trwać kangurowanie po porodzie?
6: Zgodnie z obowiązującym standardem opieki okołoporodowej, każda kobieta ma prawo do nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry przez pierwsze 2 godziny po porodzie. Jeśli nie ma medycznych przeciwwskazań, dziecko powinno być ułożone natychmiast po urodzeniu na gołej klatce piersiowej matki, okryte z zewnątrz pieluszką lub kocykiem, aby zapewnić mu ciepło. A pierwsze badanie, na przykład ocena skali Apgar, powinna być już podczas kangurowania robiona. Dopiero po 2 godzinach lub po zakończeniu pierwszego karmienia można rozpocząć takie czynności jak pomiar masy ciała i długości. Więc 2 pierwsze godziny są dla mamy i dziecka na przywitanie. I w sytuacji, gdy stan dziecka na to nie pozwala, kangurowanie należy rozpocząć natychmiast, jak będzie to możliwe, na przykład u wcześniaków, jeżeli dziecko nie może być kangurowane zaraz po urodzeniu. Natomiast gdy pojawiają się przeciwwskazania ze strony mamy, kangurowanie powinien przyjąć ojciec lub gdy ojciec, nie może inna bliska osoba.
5: A czy konkurowanie noworodka urodzonego siłami natury, a urodzonego przez cesarskie cięcie się różni?
6: Kangurowanie po cięciu cesarskim może być nieco inne niż po porodzie siłami natury, no ze względu na inny rodzaj porodu, też na warunki sali operacyjnej, no rodzaniu znieczulenia stosowanego do porodu, chociaż obecnie najczęściej stosuje się znieczulenia przewodowe i mama jest cały czas świadoma sytuacji. No ale jednak mamy takie zalecenia, że zgodnie z zaleceniami WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, kontakt skóra do skóry po cięciu cesarskim należy rozpocząć najwcześniej jak to możliwe, najlepiej przed upływem 2 godzin po porodzie. A kangurowanie po porodzie siłami natury no nie powinno się różnić od kangurowania po cięciu cesarskim. Korzyści dla dziecka są podobne, jednak na czas zakończenia operacji kangurowanie powinien przejąć ojciec. Na około 30-40 minut. No i ojciec też czuje się potrzebny, tworzy się głęboka więź z dzieckiem. To przytulanie działa kojąco, uspokajająco dla obydwojga, dla taty i dla dziecka. I tatusiowie bardzo chętnie to robią teraz. Także gdy mama jest już na sali położnic i jest gotowa do kangurowania, personel powinien jej pomóc znaleźć dogodną pozycję i ułożyć gotowego noworodka na gołej klatce piersiowej. Ma to dobry wpływ na uruchomienie laktacji i następ psychiczny mamy też. Także kangurowanie przez ojca nie wymaga też żadnych przygotowań, nie trzeba golić klatki piersiowej, nie tam innych czynności też wykonywać. No i różnica jest taka, że w kangurowaniu po porodzie siłami natury noworodek jest układany na gołej klatce piersiowej bezpośrednio po urodzeniu, na klatce piersiowej mamy, natomiast po cięciu cesarskim pomaga tato też w kangurowaniu.
5: I tym zakończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: W Sanoku powstała Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych. Inicjatorem powołania nowej struktury jest Stowarzyszenie Pro Artis. Głównym celem federacji jest integracja sektora NGO, wymiana doświadczeń oraz realizacja wspólnych projektów w regionie, mówił Łukasz Kot, prezes Fundacji Pro Artis.
3: Celem Podkarpackiej Federacji Organizacji Pozarządowych jest wzmocnienie działalności podmiotów tak zwanego trzeciego sektora, czyli różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, wszystkich podmiotów, które zaliczamy do tak zwanych NGO-sów, a to wzmocnienie i głos jeszcze mocniejszy właśnie ma zapewnić nam utworzony ostatnio nowy podmiot, czyli właśnie Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych. Chcemy wspólnie reprezentować interesy wszystkich podmiotów, nie tylko tych zrzeszonych, ale również tych, które potrzebują jakiegokolwiek wsparcia, czy wsparcia doradczego, czy wsparcia pomocowego, a także chcemy uczestniczyć właśnie w tych działaniach później już zarówno rzeczniczych, jak i też brać udział czynny jako ważny głos dla może tworzenia w przyszłości także i opiniowania różnych zmian prawnych na tym poziomie samorządowym, ale później może i również wyżej. Przede wszystkim chcemy, aby federacja działała i współpracowała faktycznie poprzez realizowanie wspólnych wydarzeń, właśnie poprzez promowanie wzajemne swoich autonomicznych projektów, które każdy z podmiotów członkowskich realizuje we własnym zakresie, ale także w planie mamy organizowanie wspólnych wydarzeń, aby wykorzystać jeszcze bardziej różnorodność i potencjał każdego z podmiotów.
0: Mówi Dorota Prokopska-Oleniacz, prezes Fundacji Pomocy Dzieciom imienia Stanisławy Bieńczak z Brzozowa.
7: Działamy od 2002 roku, głównie w obszarze wsparcia dzieci, rodzin z mniejszymi szansami. Na początku była to pomoc finansowa głównie i pomoc rzeczowa, ale tak w zasadzie od około 10 lat realizujemy już taką działalność edukacyjną, warsztatową dla dzieci i młodzieży i od tego czasu zrealizowaliśmy w zasadzie ponad 80 projektów z różnego rodzaju dotacji i środków. Ostatnie lata to były głównie projekty wymian młodzieżowych Erasmus+ i projektów takich inicjatyw społecznych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. W ramach naszej działalności mamy takie 3 główne programy, takie flagowe czy najważniejsze. To jest Akademia Kreatywnego Rozwoju dla Dzieci, gdzie realizujemy różnego rodzaju rodzaju warsztaty rozwojowe, profilaktyczne, edukacyjne, poprzez właśnie różne formy artystyczne, formy kulturalne, edukacyjne i inne też. I grupy młodzieżowe, grupa młodzieżowa Tensing, która wywodzi się z międzynarodowej organizacji YMCA. Tutaj organizujemy na przestrzeni międzynarodowej z partnerami głównie z Czech różnego rodzaju wydarzenia. Po raz drugi w tym roku będzie u nas w Brzozowie właśnie festiwal Tensing. To jest obszar dla młodzieży, która kocha muzykę, kocha wolontariat, teatr, lubi się dzielić swoimi pasjami. A druga grupa to program EduMars. To jest przestrzeń dla pasjonatów astronomii, programowania i robotyki. Tutaj też młodzież wnosi swoje pomysły i własne projekty do tworzenia, konstruowania robotów, mini satelity i na przykład łazik marsjański powstał. Poza tym w obszarze takiej pomocy społecznej realizujemy fundusz stypendialny dla młodzieży z mniejszymi szansami. Też prowadzimy subkonto od 2004 roku dla dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz grupy wsparcia też dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, gdzie teraz właśnie kontynuacją tych grup jest trening umiejętności społecznych dla właśnie młodzieży z autyzmem. Do federacji przyłączamy się z ogromną radością i dziękujemy za zaproszenie i wydaje nam się, że możemy tutaj wnieść właśnie to nasze doświadczenie dwudziestokilkuletnie z działalności właśnie w obszarze pomocowej dzieciom, młodzieży z mniejszymi szansami. Ten potencjał artystyczny, który jest w naszej młodzieży i też właśnie na tej przestrzeni międzynarodowej, wsparcie właśnie w rozwoju wolontariatu oraz też wsparcie w rozwoju potencjału organizacji. Liczymy na wymianę doświadczeń.
0: Mówi Danuta Zarzyka, prezes Fundacji Teatralny Uniwersytet Latynoamerykański.
8: Fundacja działa, ma siedzibę w Temeszowie w powiecie brzozowskim. Jesteśmy kontynuatorem działań Stowarzyszenia Artystycznego Gościniec Południa, który wcześniej 5 lat działał na tym samym obszarze. Działamy w formie prawie przedsiębiorstwa społecznego. Oferujemy usługi, produkty artystyczne i kulturalne, koncerty, sztuki teatralne, warsztaty artystyczne. Także działamy również w strefie aktywizowania osób uzdolnionych artystycznie. W Temeszowie prowadzimy cykliczne działania, takie jak Międzynarodowy Festiwal Kultur, Letnia Gościna Artystyczna, gdzie staramy się co roku, by przyjeżdżały grupy artystyczne z różnych krajów, artyści, którzy zazwyczaj jeżdżą po dużych miastach, przedstawiają się na dużych festiwalach, a my staramy się właśnie tworzyć taką niszę artystyczną u nas, zapełniać troszkę tą przestrzeń w małych wsiach, w małej tej przestrzeni naszej sąsiedzkiej. Do federacji wnosimy z jednej strony, no, jeżeli możemy służyć naszym doświadczeniem w poszukiwaniu grantów, w realizacji niektórych działań na małą skalę. Z drugiej strony wnosimy również nasz język hiszpański, ponieważ fundacja również prowadzi lekcje języka hiszpańskiego poprzez kulturę, spotkania z kulturą latynoamerykańską. Więc jeżeli będą jakieś granty, czy będzie konieczność, żeby coś przetłumaczyć na hiszpański, czy jakąś współpracę międzynarodową, no to my służymy też tłumaczenia.
0: Mówi ksiądz Dominik Długosz z Fundacji Rozpaleni Duchem.
3: Celem naszego stowarzyszenia jest rozwój wartości chrześcijańskich, patriotycznych też wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, więc głównie kładziemy nacisk na takie wydarzenia, które są pokoleniowe i czynimy to przez zaangażowanie w różnego rodzaju wydarzenia kulturowe, artystyczne, muzyczne. Wiele takich wydarzeń od 4 lat udało się zorganizować. Była to dziewczynka ze zapałkami w okolicach Bożego Narodzenia. Na 11 listopada zorganizowaliśmy koncert polskiej muzyki, gdzie śpiewali utwory polskich znanych artystów. Naszym takim największym wydarzeniem scenicznym był musical Piękna i Bestia, w którym wzięło udział około 80 artystów i najciekawsze jest to, że to są osoby, które my tutaj wszyscy znamy, bo z lokalnego społeczeństwa, ludzie, którzy dopiero wchodzą w takiego różnego rodzaju działania, ale mają przede wszystkim chęć do tego, żeby coś robić wspólnie, razem,
9: żeby to robić dla swoich bliskich, więc były na scenie i dzieci, i młodzież, i dorośli. No i nasze największe, takie też najważniejsze wydarzenie to jest koncert Rozpaleni Duchem, gdzie na scenie w Rynku staje około 100 artystów, orkiestra, chór i śpiewamy muzykę chrześcijańską, religijną, różne gatunki od rapu przez jazz, gospel i tymi wartościami chrześcijańskimi też się chcemy właśnie dzielić z lokalną społecznością i już teraz też zapraszamy na to wydarzenie, które jest właśnie bardzo blisko, bo 24

0: i wspieranie pracy harcerskiej na terenie powiatu sanockiego. Stąd też wiele projektów realizujemy we współpracy z Chówcem ZKP Ziemi Sanockiej, ale też mamy wiele działań całkiem odrębnych. Z takich ostatnich wymienię na przykład rajdy tematyczne. To jest taka nasza specjalizacja. W 2024 roku był taki rajd śladami oddziału OP23, czyli jest to działalność taka edukacyjno-patriotyczna w formach przystępnych dla dzieci i młodzieży, a w roku ubiegłym realizowaliśmy taki cykl rajdów, spotkań śladami Jana Pawła II po Bieszczadach i Beskidzie-Niskim, warsztaty w drodze. No a także jest wiele śladów w Sanoku naszej działalności, na przykład po piersi księdza Zdzisława Peszkowskiego. Inwestorem było właśnie nasze Stowarzyszenie Wychowawców Eleuzis, a także współprowadzimy Izby Pamięci księdza Zdzisława Peszkowskiego w dolnej części Kościoła Chrystusa Króla. Więc tych działań jest dużo, przez te 25 lat się nazbierało, chociaż nie zabiegamy specjalnie o jakieś nagłośnienie. Pracujemy sobie spokojnie, cicho i realizujemy takie na przykład działania jak odbudowa nagrobka powstańców styczniowych, czy w tej chwili będę bardzo starać się o środki, ażeby odnowić albo zrobić bardziej trwały krzyż pamięci ofiar polskiej Golgoty Wschodu, bo też ten krzyż był stawiany ze środków właśnie ostatniej wymiany ze środków Stowarzyszenia Wychowawców Eleuzis. Więc taka praca u podstaw, ale głównym celem jest edukacja patriotyczna i troska o pamiątki narodowe. A jeszcze co do fundacji. Więc no ja myślę, że do fundacji też taka nasza wiedza historyczna, bo oprócz mnie jeszcze jest kilka osób, które się tym zajmuje, doświadczenie, ale dla mnie Federacja to jest ogromna inspiracja. Ogromna inspiracja, korzystanie z pomysłu, wymiana doświadczeń, tworzenie coś wspólnie. Ja bardzo lubię pracować z ludźmi, bo każdy człowiek to jest wielkie bogactwo i każda organizacja to jest wielkie bogactwo. I myślę, że jeśli będziemy ze sobą współpracować, to jeszcze nie jedna ciekawa, wartościowa sprawa się wydarzy.
1: Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych obecnie zrzesza 14 podmiotów.
2: Gmina Komańcza podpisała dokument pod koncepcją stworzenia skansenu w Nowym i Starym Łupkowie. Koncepcja utworzenia atrakcji w gminie Komańcza wpisuje się w inteligentną specjalizację podkarpackiego jakość życia i daje wymierne korzyści wynikające z realizacji projektu. O szczegółach mówi Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcza.
3: W ramach tego porozumienia będziemy popierać Fundację Galicyjskich Dróg Żelaznych celem stworzenia skansenu w Nowym i Starym Łupkowie. Stąd staramy się wspólnie z powiatem sanockim i z Urzędem Marszałkowskim, aby PKP udostępniło infrastrukturę niezbędną na ten cel. Dla nas jest to o tyle ważne, że ta linia 107, no wiążemy z nią niejako taką nadzieję na obudowanie o produkty turystyczne, aby sama stała się takim swoistym produktem turystycznym. Aby można było pociągiem i mieć również przy sobie rower, dojechać do destynacji w gminie Komańcza, między innymi do Łupkowa, do Starego Łupkowa, gdzie ten skansen ma powstawać. Pierwsze eksponaty są w tym momencie ściągane. Natomiast no, mamy też wokół tego inne produkty, które powstały, tak jak na przykład Ekomuzeum Wypału Węgla Drzewnego. I w tym momencie, gdyby tam powstała taka stacja, no, taki przystanek PKP, to można byłoby również ten produkt podciągnąć pod tą stację, która byłaby takim kręgosłupem, taką osią budowy tych ciekawych aspektów turystycznych. W tym bardzo nam zależałoby, gdyby zmodernizować leśną kolejkę wąskotorową na relacji Duszatyn-Smolnik, to jest blisko 7,5 km, zagospodarować ten zabytek, bo jest to zabytek. No i aby do tego Duszatyna również dojeżdżać jakimś transportem zorganizowanym, aby odciążyć to miejsce od transportu, od no, po prostu samochodów, od prywatnych samochodów, które tam często no, korkują to miejsce i udostępnić zwiedzającym, jak i turystom, tak i też pielgrzymom, bo pamiętajmy o tym, że ta linia 107 biegnąca z Zagórza przez Komańcze do Łupkowa i na Słowację, no przebiega przez miejsce internowania Wyszyńskiego, gdzie w tym roku obchodzimy 70. rocznicę no, napisania i przyrzeczenia jasnogórskich ślubów narodu.
2: Mówi Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.
4: Gmina Komańcza jest gminą aktywną, posiadającą wiele atrakcji, ale te atrakcje muszą być, że tak powiem, wzbogacone, wsparte, udoskonalone, doprowadzone do pewnej jakości, które bardzo dzisiaj lubi turysta. Turysta dzisiaj jest wymagający,

0: chcemy stworzyć swoisty szlak architektury i infrastruktury kolejowej. Przypomnę, że mamy wiele takich działań, które, no, że tak powiem, razem połączymy i damy entuzjastom kolei z całego kraju, też Europy, możliwość takich spotkań. Wiemy o tym, że też linia 107 połączy Muzeum Wendy Warhola i też Muzeum Beksińskiego w Sanoku. Myślę, że jest wielu, którzy będą chcieli to zobaczyć i przyjechać do tych muzeów koleją.
1: Mówi Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
2: Podpisanie listu intencyjnego to jest początek. To jest początek tej drogi, którą zaczynamy wspólnie z gminą Komańcza, wspólnie z samorządami też okolicznymi, położonymi wzdłuż linii 107, ale też i ze stowarzyszeniami, fundacjami, które tutaj działają, rozwijają swoją działalność, mają atrakcje turystyczne. Cel mamy wspólny, cel mamy jeden. Bieszczady to nie tylko miejsce noclegowe, to nie tylko Solina, to nie tylko kilka takich atrakcji, które są tutaj bardzo ważne i cieszą się powodzeniem. To też ciągła troska o to, żeby tych atrakcji było coraz więcej, żeby turyści, którzy przyjeżdżają tutaj, mieli co robić, mieli różnorodność tych rzeczy, które mogą zobaczyć, z których mogą skorzystać. To jest taki główny cel, który chcemy dzisiaj rozpocząć, który chcemy uzyskać wspólnie właśnie z tymi podmiotami, które wymieniłem.
1: Mówi Paweł Ryż, wicewójt gminy Komańcza.
3: Staramy się cały czas przekonywać władze powiatowe, ale władze również samorządu województwa podkarpackiego, że należy inwestować w linię 107, tą właśnie linię, która przechodzi przez gminę Komańcza, a w szczególności przez miejscowość Nowy Łupków na Słowację. Chcemy marszałkowi przedstawić pewne koncepcje naszych turystycznych, różnych pomysłów, które chcielibyśmy obudować tą całą linię 107 i między innymi dzisiejsze takie porozumienie, które chcielibyśmy podpisać, ma na celu przejęcie pewną infrastrukturę PKP, która pozwoli nam na rozwijanie tej turystyki w dalszym kierunku. Mówimy tutaj ewentualnie o drezynach, mówimy też o jakimś mini skansenie kolejowym, ale także również o przejazdach pasażerskich, o których tak mieszkańcy nas często pytają i turyści.
1: Kilka słów od siebie dodał również Robert Pieszczoch, starosta powiatu sanockiego.
4: To jest nie tylko ważny produkt i projekt dla gminy Komańcza, ale myślę, że jest to bardzo ważne dla całego powiatu sanockiego. To, jak ważna na mapie naszego powiatu jest gmina i jej atrakcje turystyczne, myślę, że nikogo nie muszę przekonywać. Dla nas niezmiernie ważna jest w ogóle rozmowa o kolei w tej, że tak powiem, w stronę pogranicza. Modernizacja linii 107 jest jednym z naszych priorytetów i myślę, że tego typu działania spowodują też, że jeszcze szybciej dojdzie do modernizacji tej linii.
1: Mówi Piotr Młodzian, wiceprezes Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych.
5: W ramach tego chcemy dalej rozwijać kolejowy węzeł kultury jako wspaniałe miejsce do uprawiania turystyki, nie tylko kolejowej, ale ogólnie turystyki na terenie Bieszczad Beskidu Niskiego. Przede wszystkim chcemy przejąć część dworca w Starym Łupkowie, zabytkowego dworca z elementami architektury austro-węgierskiej, ale też okresu międzywojennego, po to, żeby zaprezentować turystom, po to, żeby pokazać też poprzez funkcję tego dworca, czyli poczekalnię, zaprezentować galerię zdjęć historycznych związanych tutaj z Nowym Łupkowem, Starym Łupkowem, ale także chcielibyśmy pokazać typowo techniczne aspekty kolei, czyli na przykład wieże ciśnień, bramę do sprawdzania wagonów wjeżdżających dawniej z terytorium Słowacji. I tego typu akcenty kolejowe chcielibyśmy udostępnić turystom do zwiedzania.
1: Mówi Bartosz Wrona, przewodnik Ekomuzeum Węgla Drzewnego, ramię w ramię na Wypale.
6: Rozwój komunikacji kolejowej pomoże nie tylko lokalnym mieszkańcom, ale pomoże też wszelkim inicjatywom, które znajdują się wzdłuż linii 107. My jako muzeum prezentujące dziedzictwo węgla drzewnego, na przykład mamy bardzo dużo odwiedzających ze Słowacji, którzy dostaną dodatkową możliwość dostania się na nasz teren, jeżeli będziemy mieli stację kolejową tuż obok Wypału, bo na przykład już z Medzilaborec, no to będzie raptem pół godzinki, bardzo łatwy dojazd. Tak samo z innych części województwa, no i to też daje taką możliwość odwiedzenia wielu ciekawych miejsc wzdłuż Osławy. Najfajniejsze jest to, że my jako różne NGOsy działające tutaj na terenie gminy Komańcza występujemy razem, dlatego że jest to wspólna inicjatywa i wspólna strategia gminy, województwa, powiatu i fundacji, organizacji pozarządowych z terenu, żeby wspólny produkt móc przedstawić.
1: Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice, jest dzisiaj gościem rozmowy. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Na jakim etapie są obecnie prace przy budowie bloku z 26 mieszkaniami na wynajem realizowanego przez SIM Małopolska?
7: W tej chwili mieliśmy miesięczne opóźnienie. Prace stanęły, ponieważ okazało się, że grunt jest niestabilny. Musieliśmy przeprojektować dodatkowe zabezpieczenia i umocnienia. Tak, mamy już dokumentację gotową i w przyszłym tygodniu te prace, czyli końcem kwietnia, te prace ruszą od nowa z pełną parą. Tak, i ten blok będzie wybudowany do września przyszłego roku bez opóźnienia, jak zapewnia nas wykonawca.
1: Kiedy planowane jest ogłoszenie szczegółowych kryteriów naboru dla rodzin zainteresowanych najmem z docelowym dojściem do własności?
7: My już zakończyliśmy pierwszy etap naboru. 26 mieszkań już zostało rozdysponowanych. W tej chwili prowadzimy nabór na drugą część bloku, bo teraz powstaje 26 mieszkań. One są już rozdysponowane, natomiast w drugiej części bloku, który zaczniemy budować w przyszłym roku, będzie też 26 mieszkań i można się już zapisywać.
1: Kiedy mieszkańcy i uczniowie będą mogli w pełni korzystać z zbudowanego centrum przesiadkowego obok remizy OSP w Ryglicach, wyposażonego w klimatyzowaną poczekalnię i tablice elektroniczne?
7: Tak, jest to jedyny dworzec przesiadkowy, biorąc pod uwagę miasto Tarnów i wszystkie samorządy, wszystkie gminy w powiecie tarnowskim, tak? Jest to dworzec na własności gminy Ryglice, tak? Nowy dworzec. Właśnie wróciłem z dworca, bo montujemy już ostatnie elementy, tak? Ten dworzec za 2 tygodnie praktycznie będzie już do oddania. Eleganckie ogrzewanie funkcjonuje, cieplutejko, tak? Także, że to, co zapowiedzieliśmy, że będzie klimatyzacja, będzie ogrzewanie, będzie piękny dworzec również z miejscem na rowery, z ładowarkami rowerowymi. Także naprawdę miejsce piękne, z szaletami, tak? No tego brakuje w samorządach też niejednokrotnie. I oczywiście będzie to tak na zasadzie automatu, że zamki się będą zamykać o godzinie 10 w nocy, a otwierać o godzinie 5 rano, tak? Tak, żeby w nocy też było to zamknięte, żeby nie dochodziło do dewastacji. Okamerowane, oświetlone, zegar, na piękny na dworcu zegar wisi, tak? Oczywiście dworzec wygląda jak dworzec rzeczywiście. I cieszę się, że mogliśmy tą inwestycję już prawie praktycznie dokończyć i że będzie służyła naszym mieszkańcom. Jak powtarzam, jedyny dworzec, że tak powiem, w powiecie tarnowskim.
1: Przejdziemy sobie teraz do inwestycji związanych z infrastrukturą drogową. Jakie są terminy zakończenia kompleksowej przebudowy ulicy Piastowskiej w Ryglicach i czy planowane są kolejne etapy modernizacji dróg gminnych w ramach funduszy zewnętrznych?
7: Tak, mamy w tej chwili zakończoną, położyliśmy nakładkę już na ulicy Piastowskiej. W tej chwili położyliśmy już pobocza. Trwa akurat skrapianie poboczy, bo teren jest górzysty, jest na stoku ta droga położona, w związku z tym skrapiamy pobocza, żeby ten kamyk nie zsuwał się, nie zabierała go woda, tak? Oczywiście czeka droga z Funduszu Dróg Samorządowych, to jest ulica Tuchowska, gdzie mamy sieć sklepów, gdzie brakuje nam chodnika, żeby połączyć Ryglicę z Bistuszową i Uniszową, tak? I tutaj jest ponad kilometr nakładki asfaltowej i chodnika. Jesteśmy na 10. miejscu na liście rezerwowej, ale przetargi bardzo są jakby są oszczędności w przetargach, tak? Mamy informacje od pana wojewody, w związku z tym ta droga nasza prawdopodobnie będzie do zrealizowania i ulica Łokietka w Ryglicach, która też jest na 10. miejscu i też prawdopodobnie ją zrealizujemy. Czekamy na oszczędności po prostu. I 4 drogi z Funduszu Dróg Rolnych. I to są drogi w Uniszowej, w Bistuszowej, w Joninach i w Zalasowej. Także te odcinki będziemy realizować z Funduszu Dróg Rolnych od Marszałka Województwa Małopolskiego.
1: A na jakim etapie są rozmowy i prace koncepcyjne dotyczące nowej drogi Ryglice z Krzyszów DK94, biorąc pod uwagę wcześniejsze trudności projektowe?
7: Tak, no projektant niestety w trakcie projektowania zrezygnował z prac z przyczyn osobistych. Musieliśmy rozpisać nowy konkurs i te prace, przeznaczyliśmy środki i te prace trwają. Oczywiście chcemy tą koncepcję jak najszybciej uzyskać, aby móc później rozpocząć już składanie wniosku o wywłaszczanie z RID-em gruntów pod nową drogę. Ona skróci bardzo, bardzo dojazd do autostrady, bo z Lubczy, z Jonin, z Ryglis będzie można bezpośrednio dojechać do autostrady, do A4, do drogi A4, a później do autostrady A4, tak, przez tak zwaną Świnią Górę.
1: Jakie konkretne funkcje będzie pełniło nowe zielone targowisko i kiedy ruszą prace przy budowie muszli koncertowej oraz fontanny zasilanej deszczówką w nowym parku przy ulicy Łyczków?
7: Tak, ja o tym programie już mówiłem. Rozpoczęliśmy już pracę, mamy koncepcję wykonaną. W tej chwili rozpisujemy przetarg za projektuj i wybuduj. Oczywiście stare targowisko, tak, które tam pozostało, te wiaty tak zwane, to będzie taka przestrzeń zielona, oczywiście z fontanną, która będzie z deszczówki, to jest taki warunek, bo musimy dbać o środowisko, o wodę, o rośliny. I oczywiście na Łyczkowie będzie na hektarze, około hektara działka tam ma powierzchni, tam będzie muszla koncertowa, tam będzie około 140 miejsc siedzących, ale wokół muszli koncertowej będą ogrody sensoryczne, będą krzewy, będą ławeczki, będą rośliny, będą kwiaty, tak żeby ci mieszkańcy mogli w tym miejscu się fajnie czuć, będą ławeczki, że można w tym ogrodach sensorycznych sobie usiąść i również posłuchać koncertu.
1: Miejsce wypoczynku tak zwane.
7: To jest takie miejsce wypoczynku i rekreacji w Ryglicach. To jest takie dopięcie już tych wszystkich inwestycji, które realizowaliśmy przez ostatnie 7 lat, tak? I jeżeli zakończymy w przyszłym roku właśnie tą infrastrukturę zieloną, tak? To Ryglice jako miasto będzie jakby spięte całościowo. Już będziemy mieli mieszkania, mamy centrum gospodarcze rozbudowane i to miejsce takie do wypoczynku, do rekreacji, którego brakowało, będzie w Ryglicach.
1: Jakie oszczędności dla budżetu gminy wygeneruje system monitorowania zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej realizowany w ramach funduszy unijnych do 2027 roku?
7: Tak, no my założyliśmy spółdzielnię, tak? Spółdzielnię, która wspólnie z miastem Tuchów i gminą Tuchów oraz Dorzeczem Białej, bo Dorzecze Białe, która dostarcza wody, odprowadza ścieki, zużywa prądu za około 3 miliony złotych, tak? Mamy już część fotowoltaiki właśnie w Dorzeczu wybudowane. Mamy na budynkach publicznych, u nas również w Tuchowie. Przeanalizowaliśmy, ile potrzebujemy energii, ile oddajemy energii, w jaki sposób ta spółdzielnia może nam pomóc i okazało się, że to, co już mamy, jakbyśmy wszystko wykorzystali poprzez spółdzielnię, czyli sprzedaż, odkup tej energii, zaoszczędzimy około 30%.
1: Jakie konkretne zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane na terenie gminy Ryglice w ramach partnerstwa z miastem Tarnów w szwajcarsko-polskim programie rozwoju miasta?
7: Tak, my jesteśmy partnerem miasta Tarnów. Miasto Tarnów będzie inwestowało blisko 70 milionów złotych. My jako partner będziemy rozwijać takie życie społeczno-gospodarcze miejscowości, ale to ukierunkowane jest przede wszystkim na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, sportowe. I tutaj to polega na tym, że te środki finansowe, które my otrzymaliśmy w ramach tego projektu, będą służyć zarówno naszym mieszkańcom, ale również mieszkańcy Tarnowa będą zapraszani, tak, żeby zapoznać się na przykład, jak dawne obrzędy dożynkowe wyglądają dziś, które jeszcze obchodzimy, tak, i będziemy na to zapraszać prezydenta Tarnowa, mieszkańców gminy Tarnów, tak, na różnego rodzaju wydarzenia i te środki finansowe będziemy realizować w tym roku już. 16 maja na rynku w Ryglicach będzie właśnie realizacja tego projektu, gdzie będzie Eno Majówka w Ryglicach na rynku z Kordianem, z Gwiazdą Wieczoru, także już dziś wszystkich zapraszam.
1: A jakie nowe udogodnienia oferuje obecnie punkt obsługi inwestora dla lokalnych firm oraz nowych inwestorów zainteresowanych terenami w gminie?
7: Tak, my zreformowaliśmy troszeczkę w ogóle wydawanie warunków zabudowy, bo to się teraz zmienia. Gminy muszą plany ogólne przyjmować, plany własne, które same gminy wykonywały, tak? My już 5 lat temu zreformowaliśmy nasze wydawanie warunków zabudowy w ten sposób, że podmiot gospodarczy, jeżeli jest zainteresowany, mieszkaniec gminy Ryglice czy spoza gminy Ryglice, zainteresowany budową jakiegoś podmiotu gospodarczego, jakichś budynków, budowy przedsiębiorstwa, tak, to pracownik zajmuje się od początku do końca. ta osoba nie czeka w kolejce, przychodzi, dostaje telefon pracownika, bezpośrednio się kontaktuje, pracownik pomaga wypełnić dokumenty, pomaga złożyć dokumenty, na każdym etapie doradza, nawet jak te dokumenty są, nie wiem, w powiecie czy w województwie, to konsultuje to po to, żeby poprowadzić tego przedsiębiorcę, bo ktoś to pierwszy, kto zakłada taką działalność i rozpoczyna, to zanim się zapozna z całą machiną biurokracji, to 15 razy do urzędu będzie jechał w jednej sprawie, tak? A my chcemy, że jak już jest u nas w urzędzie i wysyłamy go na przykład do Tarnowa, to już mówimy tak, proszę pana, już zadzwoniłam pracownia, pani to obsługuje, zadzwoniłam już do starostwa, na 14:30 jest pan umówiony, proszę tam jechać, już takie i takie dokumenty, pojedzie pan raz i pan to załatwi. Lub złoży i dostanie pan decyzję, tak? Także my dbamy bardzo o przedsiębiorców, stąd tych inwestycji jest coraz więcej, bo co jakiś czas inwestycje są oddawane nowe. W tej chwili rozpoczyna się budowa kiedyś zapowiadanego już Centrum Rehabilitacji. To miał ktoś inny wybudować Centrum Rehabilitacji razem z Domem Spokojnej Starości, ale niestety COVID spowodował i wojna w Ukrainie i COVID, że te ceny zwariowały i to się troszeczkę nam przesunęło, ale przedsiębiorca już dostał pozwolenie na budowę i w maju wbicie łopaty budowa Centrum Rehabilitacji w Ryglicach.
8: Reklama. Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horx, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy. Reklama.
9: W tej części programu będzie rozmowa z księdzem Piotrem Rączką z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Polance. Na początek jednak relacja z otwarcia żłobka w Długiem.
10: W miejscowości Długie w gminie Zarszyn uroczyście otwarto żłobek samorządowy. Gmina na ten cel pozyskała środki w ramach KPO. Koszt inwestycji opiewa na 2,5 miliona złotych. Nowy obiekt to nie tylko wsparcie dla pracujących rodziców, ale przede wszystkim ogromna szansa na wszechstronny rozwój maluchów w ich kluczowych pierwszych latach życia. Mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
11: Środki pozyskaliśmy przez wojewodę w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Inwestycja kosztowała ogólnie 2,5 miliona złotych, z czego 700 tysięcy stanowiły nasze środki własne. Przede wszystkim najważniejsze, myślę, jest to, że jest to nowy budynek, więc też myślę, to było ważne dla naszych mieszkańców, że nie poszliśmy tym razem w remont, tylko powstał całkiem odrębny budynek. Zlokalizowaliśmy go przy szkole podstawowej w Długiem. Też myślę, że jest to ważna lokalizacja ze względu takiego, że jest to przy drodze krajowej, więc jeżeli zdarzyłoby się tak, czego oczywiście nie zakładam, że nie będziemy mieć naboru ze swoich dzieciaczków, to też jest możliwość, myślę, dla innych rodziców, którzy jeżdżą w stronę Sanoka, czy też Krosno, żeby tutaj swoje pociechy podrzucić. Żłobek spełnia wszystkie standardy, które są potrzebne, jeżeli chodzi o standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Są dwie duże sale na dwie grupy i oczywiście również wszystkie węzły sanitarne. Będzie tutaj również zamiast kuchni miejsce do wydawania posiłków z cateringu. No i oczywiście sale są w pełni wyposażone w takie najświeższe, najładniejsze mebelki dla dzieciaczków dostosowane. Mamy go zaplanowanego na 25 miejsc i dla tylu dzieci, mam nadzieję, będzie on obłożony. Nabór już ruszył i myślimy, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już 1 czerwca będziemy mogli naszych podopiecznych przyjmować.
10: Mówi Edyta Tomków, dyrektor zespołu żłobków w gminie Zarszyn.
12: Samorządowy żłobek w Długiem to inwestycja, która wspiera dzieci do lat 3. Żłobek dysponuje 25 miejscami, tworząc bezpieczne, przyjazne środowisko dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W żłobku dysponujemy dwoma salami dydaktycznymi, komfortowe warunki, bezpieczne, przyjazne środowisko, plac zabaw na zewnątrz dla dzieciaczków, parking dla rodziców, aby mogły bezpiecznie przyprowadzać i odbierać swoje pociechy. zaplecze pod catering, gdyż nie będziemy mieć swojej kuchni, tylko wyżywienie w formie cateringu. Nabór trwa nadal. Obecnie zapisanych mamy 11 dzieci. Dysponujemy 25 miejscami wolnymi. Czekamy i zachęcamy wszystkich do zapisów do naszego żłobka. Otworzenie drugiego żłobka wiąże się z tym, aby wspierać tych najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Z myślą o nich otworzyliśmy ten nowy żłobek, jak i również wspierać rodziców w opiece nad tymi dziećmi, jak i również w powrocie na rynek pracy dla tych rodziców, szczególnie mam po urlopach macierzyńskim.
10: W wydarzeniu wzięła udział Katarzyna Janas-Cebulek, kierownik oddziału zamiejscowego Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie.
11: Żłobki to bardzo ważne miejsca, szczególnie dla rodziców, którzy powracają z urlopów macierzyńskich bądź wychowawczych. To ważne przede wszystkim dlatego, że rodzice mają świadomość, że ich dzieci są w bezpiecznym miejscu, pod dobrą opieką, wykwalifikowaną kadrą, a miejsce jest przystosowane, nowe, wyposażone. To wszystko to, co dzieci tak naprawdę potrzebują. No niestety demografia w naszym kraju nie jest zadowalająca. Myślę, że powinniśmy zmobilizować właśnie młode małżeństwa, młode osoby, które mają dzieci, które starają się o dzieci, do tego, żeby były pewne, że ich dzieci będą po prostu miały dobrą, fachową opiekę, a oni będą mogli wrócić do pracy z taką spokojną głową, ze świadomością, że ich dziecko jest w dobrych rękach.
13: Maj to piękny czas nie tylko pod względem pogodowym, chociaż śmiało można powiedzieć, że no, pogoda jest nieco kapryśna, ale przechodząc do sedna, maj to czas pierwszych komunii świętych. Jak wyglądają przygotowania do komunii, o tym powie ksiądz Piotr Rączka z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Polance. Szczęść Boże.
14: Szczęść Boże, witam serdecznie.
13: Proszę księdza, jak wyglądają te przygotowania?
14: Przygotowania wyglądają dość bardzo rozległe, dlatego że komunię mamy wprawdzie w maju, ale przygotowanie to już cała trzecia klasa szkoły podstawowej, bo teraz komunię mamy w trzecich klasach szkoły podstawowej i tutaj przede wszystkim potrzeba tej współpracy pomiędzy księdzem a rodzicami w zdobywaniu tej podstawowej wiedzy religijnej u dzieci, dlatego też dzieci przez cały rok szkolny zdają te wszelkie różne przykazania, prawdy wiary, modlitwy. Dlatego tutaj potrzeba tej nauki od rodziców, często od dziadków, przypilnowania dziecka. To jest jedna część przygotowania. A druga część przygotowania, myślę, pewnie jeszcze bardziej istotna, to jest ta taka praktyczna, więc potrzeba, żeby to dziecko przyprowadzić do kościoła, żeby to dziecko było na mszy, żeby to dziecko zobaczyło, gdzie jest ołtarz, gdzie jest tabernakulum, później wyjaśnić temu dziecku, dlaczego to tabernakulum jest ważne, co tam jest tak ważnego, że tam jest Pan Jezus, więc tych przygotowań jest sporo przez cały rok, a już przed samą komunią tych spotkań na pewno jest więcej, dlatego że też trzeba przećwiczyć w kościele całą tą uroczystość, cały schemat, gdzie dziecko ma stanąć, co ma powiedzieć, co ma zrobić i przede wszystkim jak tą komunię dobrze przeżyć.
13: Jak dobrze przeżyć komunię?
14: To przede wszystkim pewnie trzeba tej współpracy pomiędzy księdzem i rodzicami, żeby wytłumaczyć dziecku, że w komunii najważniejszy jest Pan Jezus, czyli po prostu samo to przyjęcie komunii, że w tym małym opłatku, w tej małej hostii faktycznie mieszka po prostu Pan Bóg i że to jest moment, kiedy Pan Bóg przychodzi do człowieka, więc skoro dziecko pozna, że Pan Bóg jest kimś ważnym, że Pan Jezus wiele dobra uczynił i może też dla tego dziecka uczynić, dla jego rodziców, bliskich, dziadków, to potrzeba tej współpracy tego dziecka z Panem Bogiem i dlatego tak ważne jest to przyjęcie do swojego serca. No a na dalszy plan jednak powinny schodzić te wszelkie inne dodatki, jak te już później imprezy okolicznościowe i rozbudowane różne atrakcje w trakcie tych imprez.
13: A co najbardziej stresuje dzieci przed komunią? Jak sobie przypomnę, to chyba pierwsza spowiedź była taka dość emocjonująca. Jak dzieci powinny przygotować się do tego dnia?
14: Ja myślę, że tak. Dla mnie najtrudniejsze chyba było zdawanie tych wszystkich przykazań małego katechizmu. Pamiętam, że to było stresujące. Samej swojej pierwszej spowiedzi nie pamiętam. Fakt jest, że czasami rzeczywiście dzieci przychodzą tak nieco zestresowane do tej spowiedzi. Myślę, że tutaj jest ważne zadanie po prostu księdza, który spowiada, że jeżeli widzi, a widać to, jeżeli takie dziecko jest jakoś zestresowane, to po prostu tak jakoś to dziecko zachęcić, podpowiedzieć, bo czasami po prostu to dziecko dziecko ze stresu gdzieś tam troszeczkę zapomni tą formułę spowiedzi, więc go poprowadzić, podprowadzić, zapytać czasami po prostu swoimi słowami, no to po prostu, jakie to grzechy, czy co tam przez to rozumie, bo czasami wiadomo, że to pojęcie jakiegoś grzechu przez dziecko jeszcze
13: nie jest do końca rozumiane.
14: Nie jest do końca rozumiane, więc tutaj po prostu coś dopytać. I myślę, że wtedy też ważna ta nauka księdza w spowiedzi, aby ona była taką zachętą i do poprawy, i przy okazji tej pierwszej spowiedzi też, przed pierwszą komunią, no takim wskazaniem, że właśnie dzięki tej spowiedzi to dziecko będzie mogło przyjąć Pana Jezusa, czyli że to jakieś ważne i wielkie dobro przez to się w życiu człowieka dokona.
13: A co jest najważniejszym momentem podczas Komunii Świętej?
14: Tak jak już wspomniałem, tym najważniejszym momentem jest samo przyjęcie Komunii Świętej, tak jak nazwa mówi, pierwsza Komunia Święta, a więc ten moment w czasie mszy świętej, kiedy to dziecko po prostu już podchodzi do ołtarza, uklęka na kolana, przyjmuje Pana Jezusa i tutaj może warto też zwrócić uwagę, jak będziemy mieli też okazję, popatrzeć na te dzieci, jak tą komunię przyjmują. Jeżeli rzeczywiście gdzieś to przygotowanie dobrze przebiegło, to dziecko widać wtedy też, że tak dość mocno to przeżywa. Wie, że coś ważnego się dzieje. To jest taki piękny obraz, bo często potem gdzieś z biegiem lat, szczególnie nam dorosłym, gdzieś to schodzi wszystko na dalszy plan i popadamy w taką rutynę, więc tutaj na pewno ten moment jest taki dość istotny, ale też to wszystko, co w tym dniu się dzieje też w kościele, a więc samo przyjęcie mszy świętej, więc ta modlitwa w intencji dziecka, modlitwa w intencji rodziców, te dzieci, które po prostu też tym rodzicom wtedy dziękują, może nie do końca to jest tak świadome, jakbyśmy jeszcze chcieli, ale już właśnie też nauka tego dziecka, że trzeba podziękować, czy trzeba podziękować mamie, tacie, dziadkom, rodzicom chrzestnym, księdzu, który przygotowywał, nauczycielom może, którzy często też się wtedy w kościele pojawiają na tej komunii. I a propos rodziców, to myślę, ten taki istotny element, zawsze przed tą mszą pierwszokomunijną, przed kościołem jest jeszcze taki obrzęd błogosławieństwa dzieci przez rodziców.
13: To też jest taki ważny symbol.
14: Jest to ważne. Nie? Komunia jest najważniejsza, ale to błogosławieństwo jest takie dość wymowne, dlatego że dzisiaj tak często pewnie żyjemy, że ta relacja taka między dzieckiem a rodzicami trochę jest taka w biegu. Czasami rodzic nie ma czasu, zapracowany, to dziecko gdzieś przed telefonem, przed telewizorem, a tu jest taki moment takiego realnego spotkania, takiej czułości poniekąd trochę. Myślę, że dziecko też wtedy to tak wyczuwa, taką czułość i troskę rodzica. No i to błogosławieństwo, jako takie przekazanie przez rodzica jakiegoś takiego daru, takiej łaski, że ja cię wspieram, że ja jestem z tobą, a z drugiej strony jeszcze to błogosławieństwo, które przekazuje, tak jakby rodzic przekazywał to błogosławieństwo, no i posyłał to dziecko, że ja cię przyniosłem do sakramentu chrztu, do tej pory uczyłem się modlić, przyprowadziłem do kościoła, a tu jest jakby taki moment, że widzisz, teraz cię posyłam, bo teraz to już ty będziesz współpracował z Panem Jezusem trochę więcej sam.
13: Jest to takie dopełnienie ze strony rodziców.
14: Tak, jest to takie dopełnienie. Ciągłość jakaś na pewno z Chrztu Świętego. Mamy taką ciągłość do sakramentu komunii. Potem pewnie trzeba już tej pracy dziecka troszeczkę więcej samego, ale też na pewno nie można go zostawić w tym wszystkim samego, tylko dalej potem trwać z tym dzieckiem, uczyć go tej modlitwy. Tym bardziej, że myślę, że kwestia modlitwy czy wiary jest dość istotna, bo nawet jak popatrzymy na dzisiejszy świat, sporo jest różnego zła, zagubionych tych ludzi, też tych młodych, tych nawet dzieci, młodzieży. I tutaj ta wiara jako taki drogowskaz, jako taki kręgosłup moralny, dlatego pewnie jest to potrzebne nie tylko temu dziecku, ale też i dla rodziców jest to po prostu przydatne.
13: Liturgia eucharystyczna i komunia. Jakie dary niosą dzieci i co one symbolizują? Proszę przypomnieć.
14: Tak, jeżeli chodzi o dary, to tutaj to już zależy przede wszystkim od parafii, od księdza, który przygotowuje, od jakichś tradycji, zwyczajów parafii, ale na pewno w tych darach zawsze hostia, która później przez księdza jest na ołtarzu położona, ksiądz się modli i tutaj następuje konsekracja, więc przemiana tego chleba w ciało, czy tak samo woda i wino, które potem następuje przemiana w krew, bo to jest istota też mszy świętej, a więc możemy dzięki temu po prostu tę komunię później przyjąć. przyjmować. Ponadto no, w darach najczęściej niesie się, powinno się nieść takie rzeczy, które podkreślają taką wspólnotę. Wspólnotę ludzi, którzy są w kościele i podkreślają taką wzajemną troskę tej wspólnoty, czy to o siebie nawzajem, czy po prostu też troskę o kościół, o parafię, nie? A więc pokazanie, że to nie jest na przykład parafia czy kościół tego księdza, tylko to jest nasze, my za to odpowiadamy, no i od nas zależy, jak to będzie wyglądać. Dlatego tak, podkreślając tą wspólnotę, często dzieci niosą na przykład kartki ze swoimi przyrzeczeniami abstynencji, jako taką, tak, jako swój dar czy ofiarę dla Pana Jezusa, no a cała wspólnota po prostu madla, żeby te dzieci w tym wytrwały. No często niesie się chleb czy winogrono, z jednej strony jako taki obraz też Eucharystii, bo właśnie ten chleb jako hostia, winogrono jako wino, ale też jako podkreślenie, że człowiek też potrzebuje tego pokarmu i tej troski o to, żeby inni też mieli co jeść, że są zawsze ci ludzie, którzy są w jakiś sposób potrzebujący. No i ponadto bardzo często jakiś tak zwany dar ołtarza, to już w uzgodnieniu z księdzem po prostu rodzice szukają czegoś, co mogliby zostawić po prostu jako taki swój wkład w parafii, co mogłoby posłużyć potem do liturgii. To też jest takie piękne, bo pokazuje no, takie zaangażowanie po prostu te wspólnoty o to, żeby ten kościół, parafia, liturgia, żeby to wszystko było na jak najwyższym poziomie.
13: Czy obecność w każdym dniu Białego Tygodnia jest obowiązkowa?
14: Jeżeli chodzi o wiarę, to nie mamy nigdy żadnego obowiązku, bo wiara zawsze musi być naszym wyborem świadomym i tutaj obecność to już pewnie każdy musi sobie sam odpowiedzieć. Jeżeli decyduje się na przyjęcie Komunii Świętej, czyli Pana Jezusa, czyli ja mu w jakiś sposób też wychodzę naprzeciw, bo jest zawsze Bóg chce być blisko nas, od nas zależy, czy my odpowiemy na to wezwanie, więc w komunii wychodząc naprzeciw, jeżeli mi na tym zależy, mi jako dziecku, mi jako rodzicowi, no to ta obecność jest po prostu czymś takim naturalnym, jako takie dalsze budowanie tej więzi, jedności z Panem Bogiem, czy okazywanie też po prostu wdzięczności za ten dar, że Bóg jest z nami.
13: Takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Ksiądz Piotr Rączka z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Polence był gościem
14: poranka. Dziękuję, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
15: Niedawno Wiodłowiej wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul podpisała umowę ze starostą dębickim na dofinansowanie stabilizacji dwóch osuwisk na terenie powiatu dębickiego, Wiodłowej i w miejscowości Łęki Górne. Inne samorządy również otrzymują środki na takie cele, powiedziała Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacka.
16: Łącznie województwo podkarpackie w tym roku pozyskało środki w wysokości około 68 milionów złotych. Część zadań to będą zadania realizowane w cyklu jednorocznym, czyli do końca tego roku. Kilka zadań to są zadania, które będą realizowane jeszcze w roku 2027, czyli rozpocznie się realizacja w bieżącym roku i będzie kontynuacja w 2027. Środki w ramach programu osuwiskowego to pieniądze, które pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, która jest w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Poziom dofinansowania zawsze jest 80%, 20% jest potrzebny wkład własny samorządu. Samorządowcy w trybie ciągłym mogą składać wnioski. Wnioski można składać właściwie w dwóch zakresach. Pierwszy zakres to prace przygotowawcze, tak jak tutaj, gdzie została przyznana kwota 224 tysiące złotych na opracowanie dokumentacji, uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Po tym etapie, kiedy samorząd powiatowy, bo to jest droga powiatowa, uzyska ze wszelkiego rodzaju zezwolenia, pozwolenia będzie mógł złożyć wniosek na fizyczną już realizację tej inwestycji, czyli stabilizacja tego osuwiska i przebudowa tej części drogi. Drugą umowę, którą podpisaliśmy, dotyczy już sam stabilizacji osuwiska i przebudowy odcinka drogi na terenie gminy Pilzno, też przy drodze powiatowej. I tam wartość inwestycji już jest powyżej 4 milionów złotych. Dokumentacja została wcześniej opracowana. W tym roku zostaną zrealizowane już fizyczne prace i ten temat, bo to jest inwestycja jednoroczna, zakończymy całkowicie. Jest coraz większe zainteresowanie samorządowców składaniem wniosków. Ja bardzo ubolewam, bo wcześniej była taka sytuacja, że województwo podkarpackie dysponowało kwotą około 10, czasem 12 milionów i ta kwota nie była w całości wykorzystywana. A część tych środków było zwracanych do budżetu państwa. Powstawały oszczędności albo samorządowcy z różnych powodów nie zrealizowali takich zadań. Od roku ubiegłego realizujemy naprawdę bardzo duże inwestycje. Stworzyliśmy też takie warunki, że jeżeli są to inwestycje poważne, gdzie proces technologiczny uniemożliwia zrealizowanie ich w cyklu jednorocznym, że można również składać wnioski na realizację inwestycji w cyklu wieloletnim, co nam bardzo usprawnia proces inwestycyjny. Pierwszą taką inwestycją, która w cyklu wieloletnim została, jest właściwie w trakcie realizacji, bo zakończymy ją w tym roku, to jest przebudowa drogi wojewódzkiej na terenie gminy Cisna. Tam jest też bardzo duże osuwisko na drodze, która jest takim głównym szlakiem komunikacyjnym Bieszczady.
15: Ile samorządów skorzystało do tej pory z tych programów?
16: 35 samorządów mamy w tej edycji, natomiast co roku mamy zawsze, tak w zależności od roku, ale to jest około 20 i czasem powyżej 20 jednostek samorządu terytorialnego.
15: Jedna umowa dotyczy wykonania projektu stabilizacji osuwiska w Jodłowej przy drodze relacji Jodłowa-Przeczyca. Druga umowa obejmuje wykonanie już konkretnych robót przy osuwisku w miejscowości Łęki Górne w ciągu drogi powiatowej Łęki Górne-Zalasowa, mówi starosta powiatu dębickiego Piotr Chęciek.
17: Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Jodłowa, gdzie podpisaliśmy umowę na likwidację osuwiska akurat w Jodłowej przy drodze, czy na drodze Zawadka Brzostecka, Przeczyca, Jodłowa. 550 metrów drogi, dwa osuwiska czynne, jedno po jednej stronie wzniesienia, drugie po drugiej stronie wzniesienia. Bardzo niebezpieczne miejsce, ponieważ przełomy powodują zagrożenie podczas jazdy. Wiadomo, że nie każdy kierowca zachowuje prędkość, która powinna być, a kiedy są takie nieprzewidziane załamania drogi, to w sytuacji śliskiej, jakiejś nawierzchni w zimie, może to powodować naprawdę niebezpieczne sytuacje. Więc bardzo chciałem podziękować panie wojewodzie, panu wójtowi Janowi Janidze za wsparcie finansowe. I tutaj dzisiaj jesteśmy właśnie w Jodłowej, 280 tysięcy projekt. Wykonaliśmy wcześniej badania geologiczne, 210 tysięcy dofinansowania i tak jak pani wojewoda powiedziała i bardzo za to dziękuję, w przyszłym roku jeśli napiszemy wniosek, to dostaniemy środki na przebudowę. A druga umowa dotyczy gminy Pilzno. Też chciałem podziękować panu Tadeuszowi Pieczący, burmistrzowi, za zadeklarowane wsparcie w tym zakresie. Tam już realna przebudowa, praca w terenie, środki pozyskane bardzo duże, 4 miliony złotych, 5 milionów cała inwestycja i będziemy tam 310 metrów drogi przebudowywać w zakresie właśnie stabilizacji związanej z osuwiskiem, też bardzo niebezpiecznym i tam ta droga szczególnie jest widoczna, jest to praca tego osuwiska, ponieważ tam na krótkim odcinku są bardzo duże różnice w pionie, jeśli chodzi o nawierzchnię, więc myślę, że to jest, no to jest takie miejsce, gdzie mieszkańcy zgłaszają te problemy, ale ja też jeżdżę tam bardzo często i wiem doskonale, jak niebezpieczną jest ta droga Łęki-Zwierny.
15: Na projekt stabilizacji osuwiska w Jodłowej zostanie wydanych 280 tysięcy, z czego dofinansowanie wyniesie 224 tysiące złotych. Projekt umożliwi dalsze prace przy drodze Jodłowa-Przeczyca, powiedział Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
18: Osuwisko jest przy drodze powiatowej, relacji Jodłowa-Przeczyca, na długości około 500-600 metrów. W tamtym roku starostwo powiatowe wykonało dokumentację geologiczną, a w tym roku dzięki środkom, które zostały pozyskane od pani wojewody za pośrednictwem starostwa, starostwo powiatowe będzie przygotowało dokumentację projektową, która później pozwoli na przebudowę tego osuwiska, na zabezpieczenie tego osuwiska, które faktycznie zagraża tutaj mieszkańcom, którzy zamieszkają w pobliżu tej drogi, jak i poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czy to pieszym. Jest kilka domów na tej odległości, które też poniekąd są zagrożone tymi ruchami osuwiskowymi.
8: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
19: Dzisiaj gościem programu jest już zapowiadany Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa. Panie burmistrzu, gmina otrzymała dofinansowanie na realizację takiego projektu Zielono-Niebieska Infrastruktura na terenie miasta Brzozowa. Jakie są szczegóły tych inwestycji?
20: To są środki europejskie, które udało nam się uzyskać i one rzeczywiście są na takie działania związane z powtórnym wykorzystywaniem wód opadowych, tak, wód deszczowych. I akurat w tym przypadku tutaj będzie zmieniona nawierzchnia płyty rynku w Brzozowie. Ona tutaj będzie zupełnie inna. Przede wszystkim na pewno bardzo duża część rynku się zazieleni i tutaj to jest ważne, bo mieszkańcy zgłaszali nam tutaj zapotrzebowanie właśnie na cień, na drzewa, właśnie w rewitalizacji. Ta rewitalizacja rynku w Brzozowie nie do końca była, myślę, że trafiona. My do tego musimy teraz wrócić, ale przy okazji sobie wymienimy wszystkie sieci wodno-kanalizacyjne pod rynkiem, więc to jest dla nas taka bardziej istotna informacja, gdzie będziemy mogli właśnie sobie uporządkować tą wodno-kanalizacyjną gospodarkę właśnie w obrębie naszego ratusza. A druga taka ważna inwestycja, myślę, że tutaj nikt nie będzie miał wątpliwości, to jest rewitalizacja małego parku w Brzozowie. No, park, myślę, że bardzo, bardzo długo nie był w ogóle odnawiany. Będziemy go chcieli zrobić trochę coś w stylu parku Jordanowskiego. Na pewno będziemy chcieli powymieniać takie połamane asfalty, tutaj na pewno nowe krawężniki. No myślę, że ten park jest takim trochę, daje trochę takiego oddechu mieszkańcom naszego miasta, szczególnie osobom, które czekają na autobusy, więc jak najbardziej jest to zasadne.
19: Na rynku organizowane jest wiele imprez. Czy te prace związane z modernizacją przeszkodzą w ich realizacji?
20: Będziemy chcieli tą rewitalizację zrobić, żeby nie wyłączyć absolutnie rynków z możliwości organizowania imprez. Natomiast chcielibyśmy zwiększyć jego funkcjonalność. No ja nie ukrywam, że jeżdżąc po Polsce widzę, jak rynki funkcjonują w innych miastach i bardzo bym chciał, żebyśmy mogli rozbudowywać na rynku taki potencjał gastronomiczny czy potencjał po prostu związany z wydarzeniami kulturalnymi. Natomiast tak jak już mówię, ta rewitalizacja, która była bodajże 15 lat temu, ona ten rynek wyłączyła z pewnych kwestii związanych właśnie z organizacją imprez, czy właśnie z takimi tematami związanymi z rozszerzeniem działalności gastronomicznej.
19: To teraz przejdźmy do kwestii drogowych. Jakie remonty, modernizacje dróg w Brzozowie, czy też okolicznych sołectwach są planowane w tym roku?
20: W pierwszej kolejności pewnie trzeba powiedzieć o najważniejszej inwestycji tej kadencji, więc o strefie ekonomicznej w Brzozowie. Jesteśmy już na etapie kończącym działania związane z projektowaniem. Mamy teraz, czekamy już teraz tylko na decyzję z RIT i myślę, że w miesiącu lipcu, miesiącu sierpniu będziemy mogli startować z realizacją tego zadania. Jest to zadanie bardzo duże, bo ponad 16 milionów złotych. Uzbrajamy blisko 30 hektarów terenów inwestycyjnych, w tym 8 hektarów posiada gmina Brzozów, więc na pewno to jest inwestycja bardzo potrzebna, bo też bierzemy pod uwagę nasze wysokie bezrobocie, więc ta strefa już powinna być rzeczywiście dużo, dużo wcześniej wykonana. Natomiast teraz się pojawiły środki z Polskiego Ładu, tak, więc możemy przystępować do działania. Cóż jeszcze? Mamy jeszcze bardzo duży taki temat, który też realizujemy, mianowicie budujemy most do terenów inwestycyjnych po drugiej stronie miasta. Tam gmina również ma blisko 5 hektarów terenów inwestycyjnych. Ten most jest już w trakcie realizacji i myślę, że za niedługo, bo w miesiącu czerwcu, lipcu będziemy go oddawać i będziemy też chcieli potencjalnym inwestorom zaproponować, właśnie te nieruchomości otworzone z drugiej strony miasta. Dodatkowo zleciliśmy projekty na przebudowę ulicy Słonecznej i projekt przebudowy ulicy Starej. No to będzie, jeżeli to uda nam się wykonać w tej kadencji, ja tak na to liczę, no to będziemy mogli odciążyć całą stronę miasta. Tutaj właśnie z kierunku ulicy Zdrojowej będzie można się dostać na ulicę 3 Maja, nie wjeżdżając do centrum, więc to będzie na pewno duże ułatwienie dla kierowców. Mamy jeszcze zlecony projekt przebudowy ulicy Głowackiego i z ulicą Poniatowskiego. Tutaj również ten projekt jest w trakcie realizacji. Złożyliśmy również projekt na ulicę Mostową, Zieloną, więc tych projektów jest całkiem sporo. Kolejne są też w przygotowaniu, to nie jest też tak, że kończymy tutaj na tym. Oczywiście fundusze sołeckie we wszystkich sołectwach naszej gminy, więc tutaj dokładamy pieniądze i na pewno będzie realizowany fundusz sołecki w każdej jednej miejscowości. Dodatkowo oprócz tych drogowych tematów budujemy oczywiście oczyszczalnie ścieków. Jesteśmy też na etapie projektu. Ten projekt się niestety nam trochę przyciąga z uwagi na odwołania, natomiast liczymy, że uzyskamy decyzję środowiskową i będziemy mogli przechodzić już do działania związanego z budową nowej oczyszczalni ścieków. Rozbudowujemy sieć kanalizacyjną, sieć wodociągową, bo tutaj też te projekty są w trakcie realizacji. Mówimy tutaj o budowie wodociągu kanalizacji w miejscowości Przysietnica, ale również tutaj mam taką dobrą informację, ponieważ tutaj jesteśmy po wstępnych rozmowach z sanockim przedsiębiorstwem komunalnym, gdzie będziemy mogli z tamtego kierunku pozyskać wodę dla mieszkańców naszej gminy, więc rozbudowujemy wodociągi, będziemy za niedługo zlecać projekt wodociągu z Pakoszówki do Chumnisk i później oczywiście idzie również wodociąg z Chumnisk do Brzozowa, więc zapniemy to w taką sieć. Tych inwestycji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc myślę, że one będą dawały taki efekt, taki bodziec rozwojowy dla naszej gminy.
19: Opowiedzmy troszeczkę więcej o tej oczyszczalni ścieków.
20: Na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie decyzji środowiskowej. No, bardzo długo trwa uzyskiwanie tej decyzji, natomiast my odpowiadamy na wszystkie pytania i nie ukrywam, że czekamy już długo, bo już rok czasu czekamy na uzyskanie decyzji środowiskowej. Mam nadzieję, że to się po prostu już domknie, bo nie ukrywam, że my potrzebujemy nowoczesnej oczyszczalni ścieków dla całej gminy, więc po prostu na pewno na jakimś tam etapie, jeżeli nie będziemy mieć nowoczesnej oczyszczalni ścieków, to będzie wstrzymywało rozwój naszego miasta, naszej gminy, więc liczymy tutaj na przychylność Wód Polskich i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, bo to są przede wszystkim te dwie instytucje, których głos jest w tej sprawie najważniejszy.
19: A na czym będzie polegała sama inwestycja?
20: My tutaj mamy akurat projekt budowy w oczyszczalni w Grabownicy Starzyńskiej. Na dzień dzisiejszy na tamtym terenie funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, tylko oczyszczalnia ścieków, która ma ponad 30 lat, więc w miejsce starej oczyszczalni chcemy wybudować nową oczyszczalnię, która będzie spełniała wszelkie normy. I tutaj mamy też taki pomysł, żebyśmy mieli jedną oczyszczalnię ścieków, a nie trzy. Podobnie jak ma Krosno czy Rzeszów, bo Rzeszów ma jedną oczyszczalnię, Krosno również ma jedną oczyszczalnię. I tak chcemy też centralizować między innymi tą gospodarkę wodno-kanalizacyjną, żebyśmy nie ponosili dodatkowych kosztów z tego tytułu. No i o ile uda nam się uzyskać to pozwolenie, tą decyzję środowiskową, no to wtedy po prostu będziemy mogli tutaj działać już na nowej oczyszczalni ścieków, która odpowiada wszelkim normom i myślę, że to się ta gospodarka wodno-kanalizacyjna na pewno nam się poprawi i będzie to in plus dla całej gminy.
19: Do tematów drogowych jeszcze wróćmy. Czy planowane jest rozszerzenie sieci energooszczędnego oświetlenia, czy też powstanie chodników? To takie kwestie bezpieczeństwa bardzo ważne.
20: W dzień dzisiejszy powstaje chodnik na ulicy Chopina w Brzozowie i on już jest w trakcie realizacji. Nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć, ale chyba już można, bo tutaj wspólnie z powiatem prawdopodobnie w tym roku, a raczej na pewno będziemy realizować chodnik w Miennicy. Jest tutaj zielone światło, nie ukrywam, że bardzo mi zależało na tym chodniku, ponieważ jest tam bardzo duża potrzeba i mieszkańcy ją niejednokrotnie zgłaszali i wszystko na to wskazuje, że w tym roku będzie przetarg ogłoszony i pewnie będzie również realizacja chodnika w Zmiennicy i tutaj mogę powiedzieć, że powiat i starostwo również rozpisało przetarg na modernizację drogi Zmiennica Malinówka, więc również tutaj będzie działanie w tym zakresie. Jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne, no to tutaj również działamy w tym zakresie. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w trakcie przygotowania projektu wymiany całości oświetlenia tego naszego sodowego na oświetlenie LED. Będziemy chcieli uzyskać projekt w tym roku i w przyszłym roku zrobić realizację tego zamierzenia. Z uwagi na oszczędności, które możemy wygenerować, jest to projekt jak najbardziej zasadny i nie ukrywam, że będziemy wnioskować tutaj o środki, o ile będą, to z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na ten cel.
19: Już wkrótce ruszy rozbudowa placu postojowego przy Brzozowskim Szpitalu. W jaki sposób wpłynie na komunikację?
20: Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że powiat i szpital brzozowski dostał olbrzymie środki na rozbudowę Brzozowskiego Szpitala Onkologicznego. To ponad 300 milionów złotych i te prace, z tego co wiem, mają ruszyć już w tym roku. Natomiast z uwagi na to będzie wyłączony parking przy szpitalu. No i tutaj gmina Brzozów podjęła pewne działania związane z wykupem nieruchomości i udało nam się wykupić blisko 1,5 hektara terenów obok szpitala brzozowskiego. No i zaczęliśmy tutaj rozważać wspólnie z powiatem, ze starostą, że no, będzie potrzebny przecież ten parking, gdzie ci mieszkańcy muszą, że tak powiem, zaparkować, ale przede wszystkim pacjenci szpitala onkologicznego, więc zdecydowaliśmy się właśnie wspólnymi siłami, że będziemy dążyć do utwardzenia takiego placu. Na razie to będzie plac postojowy, a później oczywiście pewnie przekształcimy go w parking. No, na 80 arach na dzień dzisiejszy trwają prace związane z utwardzeniem tego terenu, zabezpieczeniem linii gazowej, średniego ciśnienia. Tutaj też chciałem podziękować panu prezesowi gazownictwa z Jasła za zrozumienie tego trudnego tematu, więc wydał nam tutaj zgodę. Mamy możliwość realizacji w tym terenie tego placu postojowego, do co mu bardzo serdecznie dziękuję. Prace trwają, te koszty są dość duże, bo jeżeli popatrzymy na to, to żeby utwardzić tak duży teren, to rzeczywiście tych pieniędzy trzeba sporo, natomiast tutaj dostaliśmy darowiznę z powiatu w postaci Klinca, Tucznia. My, że tak powiem, będziemy zlecać, czy zleciliśmy wykonanie tego zadania w postaci rozcielenia tego materiału, utwardzenia, wywalcowania i mam nadzieję, że już za kilka miesięcy te trudności związane z parkowaniem przy szpitalu znikną i jest to też oczywiście taki ważny element, że mamy tam 1,5 hektara, tak? Czyli jeżeli szpital brzozowski będzie potrzebował jeszcze miejsca, żeby się rozwijać, to ja też deklaruję, że na pewno pomogę.
19: A czy gmina planuje budowę jeszcze nowych parkingów lub reorganizację obecnych stref postoju?
20: My również tutaj pracujemy nad tematem związanym z parkingiem przy Parku Jordanowskim. Te prace też postępują, natomiast są to prace projektowe. Na dzień dzisiejszy mamy zbadane osuwisko, jest tam nieczynne, więc możemy tam również powoli przechodzić do tematów z szukaniem i pozyskiwaniem środków. Z tego względu, że chcieliśmy tutaj zrobić taki projekt i taki projekt też powstał, żeby oprócz tego parkingu dwupoziomowego zrobić również miejsce ukrycia, miejsce schronienia, z uwagi na to, że takie środki są teraz kierowane przez wojewodów na obronę cywilną. I taki projekt również jest przygotowany, natomiast on będzie przygotowany prawdopodobnie na przyszły rok, z tego względu, że w tym roku chcieliśmy zmodernizować za te środki ujęcie wody na jakli, tak żeby mieć alternatywę w postaci dwóch alternatywnych ujęć, tak? Jedno z naszego ujęcia, drugie z ujęcia wody z Trepczy. Więc tutaj akurat w ten sposób działamy. Projekt jest gotowy, natomiast tam koszty są też bardzo duże z uwagi na to, że jest to parking dwupoziomowy. To musimy uzyskać na to dofinansowanie, żebyśmy go mogli wykonać.
19: Teraz kwestia budownictwa. Czy jest w planach poszerzenie takiej oferty dla młodych ludzi na przykład?

0: również na zabudowę jednorodzinną czy na zabudowę szeregową, więc widać, że gmina Brzozów ma potencjał do rozwoju, tylko trzeba po prostu te grunty uwalniać, przede wszystkim uzbrajać tereny w wodę, w kanalizację, w energię elektryczną i już po prostu proponować inwestorom, więc tak też robimy.
1: I kwestia, która też może przyciągnąć do zamieszkania w Brzozowie, czyli powstające przedszkole i żłobek w Chomuniskach, na jakim etapie są te prace?
0: Tutaj wszystko wskazuje na to, że we wrześniu będziemy mogli zaproponować mieszkańcom dwa oddziały żłobkowe, w pełni dostosowane. Budynek rośnie, już w sumie, że tak powiem, jest na etapie wykończenia, docieplania. W środku instalacje już są też wykonane, bardzo ładnie wygląda i będzie na pewno bardzo funkcjonalny. Natomiast jeżeli chodzi o przedszkole, to prawdopodobnie robimy wszystko, ale prawdopodobnie dzieci dopiero po nowym roku będą, że tak powiem, mogły z tego korzystać. Chyba, że tak powiem, uda nam się w czasie domknąć ten obiekt, natomiast jest tam jeszcze trochę pracy, więc żłobek na pewno we wrześniu, a przedszkole pewnie po feriach, ale może jeszcze, że tak powiem, uda nam się troszeczkę nadgonić ten czas. Jest dobra pogoda, żeby pracować. Bardzo duże przedszkole, 13 milionów złotych, chyba najnowocześniejszy budynek tutaj na pewno w powiecie, a pewnie i w większych miastach mogą, że tak powiem, pozazdrościć tego budynku.
1: A w jaki sposób gmina wspiera OSP?
0: No przede wszystkim tutaj warto powiedzieć o takiej inwestycji, którą chcemy zrealizować w Starej Wsi, mianowicie o nowej komendzie OSP w Starej Wsi. Strażacy ochotnicy ze Starej Wsi na dzień dzisiejszy funkcjonują w takim przestarzałym budynku. Myśmy się zastanawiali, czy będziemy go remontować, ale stwierdziliśmy, że lepiej jest wybudować coś nowego, coś, że tak powiem, użytecznego na te czasy, razem z taką dodatkową formą w postaci po prostu takiego budynku, gdzie nie tylko strażacy, ale również cała społeczność Starej Wsi mogłaby korzystać. Trwają również prace projektowe. W czerwcu pewnie uzyskamy już stosowne pozwolenia, będziemy widzieć, jak wygląda kosztorys i będziemy się powoli przemierzać do etapu realizacji tego przedsięwzięcia. Na pewno będzie to duże przedsięwzięcie, kilkumilionowe, więc na pewno będziemy również szukać środków. Może część uda nam się pozyskać również z obrony cywilnej, oczywiście na cele związane z obroną cywilną, niekoniecznie ze strażą, natomiast tą część strażacką pewnie my z gminy pokryjemy. Więc tutaj również działamy w tym zakresie. Również gmina składała wnioski z RPO w tamtym roku, dwa nowe wozy strażackie, więc również, że tak powiem, realizujemy te zadania związane z ochroną ludności i wspieraniem strażaków ochotników. Gmina też zrobiła projekt budowy nowej Państwowej Straży Pożarnej i tutaj 1 maja ma być huczne otwarcie nowej komendy Państwowej Straży Pożarnej. Nie jest to co prawda ściśle moja inwestycja gminna, natomiast też trzeba powiedzieć, że gmina przekazała działkę blisko hektarową, zrobiła dostosowanie projektu, więc mamy tam również swój wkład w realizację, również dofinansowaliśmy boisko kwotą 500 000 zł, więc tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że tą cegiełkę również dołożyliśmy. Całość tego zadania, jak dobrze pamiętam, to chyba bodajże 21 albo 24 miliony, więc strażnica już jest gotowa, będzie przekazanie, a gmina ma w zamian za swój wkład zgodnie z porozumieniami uzyskać budynek w centrum miasta, obok rynku, po dawnej komendzie Państwowej Straży Pożarnej i nie ukrywam, że chcielibyśmy go tam zagospodarować również dla brzozowskich strażaków ochotników, czy dla innych działań związanych z poprawą jakości życia naszych mieszkańców.
1: I ostatni temat, o jakie dofinansowania stara się gmina?
0: No, będziemy chcieli pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

0: na działania związane z budową kanalizacji wodociągu na ulicy Spacerowej i ulicy Zdrojowej. Również składamy środki na chodniki przy drogach wojewódzkich, bo taki chodnik też powstanie w Grabownicy Starzeńskiej. Będziemy również chcieli i mamy złożone wnioski w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego, funduszy unijnych na budowę, na remont budynku cechu rzemiosł różnych w Brzozowie na ulicy Schodowej, jak również wieży widokowej na pograniczu Zmiennicy i Brzozowa. Więc tych środków oczywiście jesteśmy bardzo aktywni, staramy się pozyskiwać jak najwięcej. Mamy w trakcie przygotowujemy kolejne środki, no i czekamy na realizację tych jakże potrzebnych inwestycji.
1: Na tym zakończymy dzisiaj. Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa, był gościem dzisiejszego poranka. Całość rozmowy możecie usłyszeć na naszej stronie internetowej trendradio.pl.
2: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy. Reklama.

0: Cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj.
4: Reklama.

0: Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.

0: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda.
2: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
1: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Do Polski dotarły nasze pierwsze samoloty F-35. Są zeznania kolejnego świadka w sprawie śmiertelnego wypadku na A1. Dzisiaj zakończenie sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Kto w pucharach, a kto spadnie? Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji F-35 dotarły do Polski. To nasze pierwsze trzy sztuki zamówione 5 lat temu, powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Dlatego na lotnisku w Łasku pod Łodzią było uroczyście.
2: Panie premierze, zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych trzech F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
3: Dzięki, panie generale. Gratulacje. Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35, polskie husarze.
1: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie mamy 3 maszyny. Jeszcze w tym roku doleci kolejnych 11, a w ciągu 3 lat komplet 32 samoloty. Świadek w sprawie śmiertelnego wypadku na A1 sprzed 3 lat zeznał: jechałem z oskarżonym ponad 300 km na godzinę. Kiedy jeździliśmy w delegację, jeśli się dało, jeździliśmy około 200 km. Przypomnijmy, w Piotrkowie Trybunalskim toczy się proces przeciwko Sebastianowi M. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Holandia potwierdziła nowy przypadek zakażenia hantawirusem. Wykryto go u członka załogi ewakuowanego statku MV Hondius. Na wycieczkowcu z powodu wirusa zmarły 3 osoby. Jak dotąd zdiagnozowano 12 chorych. Mistrza Polski już znamy, Lech obronił tytuł, ale wciąż nie wiadomo, kto zagra w europejskich pucharach i przede wszystkim w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Nie znamy także trzeciego spadkowicza. Ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy zapowiada się ekscytująco. Michał Waszkiewicz.
4: Lech obronił tytuł, ale za nim jest ścisk. Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok mają tyle samo punktów. Punkt mniej ma Raków Częstochowa, czyli również jest w grze o wicemistrzostwo i Ligę Mistrzów. Zagra ze zdegradowaną Arką Gdynia, mówi trener Dawid Kroczek.
5: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania.
4: Ciekawie też będzie na dole tabeli. O byt walczą przede wszystkim Lechia Gdański, Widzew. Łódzki klub podejmie Jasta Gliwice, mówi bramkarz Bartłomiej Drągowski.
6: Sytuacja praktycznie się nie zmieniła od stycznia i praktycznie każdy mecz to finał.
4: Szanse na grę w pucharach wciąż ma 7 w tabeli Legia Warszawa, a spaść z ligi może nawet 13 w tabeli Piast.
1: Finałowa kolejka Ekstraklasy o 17:30.

0: 23 stopnie nad morzem i na wschodzie Polski, w centrum i w górach dziś 24, a na zachodzie do 27. Wszędzie sporo słońca, zachmurzenie delikatne i nigdzie nie powinno padać. Za to jutro może już trochę popadać, a w przyszłym tygodniu ochłodzenie.
1: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
2: Kastorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Halo, Gorlice! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18.
1: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
1: Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.

0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
1: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega cel. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
0: Reklama.
8: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.

0: Reklama.
1: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki. Masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
0: Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł. Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Słuchaj, gorące lato przed nami. Już teraz z braku opadów zaczyna się susza. Wieczorem gala, rozdanie nagród na festiwalu filmowym w Cannes. Nowoczesny katamaran zasilił flotę polskich meteorologów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tegoroczne lato ma być wyjątkowo ciepłe i suche. Takie są długoterminowe prognozy synoptyków. Spodziewamy się suszy, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
2: Sami zauważamy, że to już zaczęło się niestety od wiosny, bo mimo to, że mieliśmy dosyć srogą zimę i dosyć dużo opadów, od marca nie mieliśmy żadnych opadów, dopiero teraz są sporadyczne, ale to nie są opady, które spowodują zabezpieczenie sytuacji hydrologicznej w kraju, która jest nadal bardzo niepokojąca.
1: Żeby złagodzić skutki suszy, fundusz przekazuje pieniądze samorządom na budowanie zbiorników retencyjnych. Jeszcze przed wakacjami ma ruszyć też program dofinansowania do zbierania deszczówki w domach jednorodzinnych. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Trwał 2 tygodnie. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, Fatherland. Po pierwszym pokazie publiczność nagrodziła polskiego reżysera i ekipę filmową kilkuminutową owacją na stojąco. Ponad 80 górników zginęło w wybuchu gazu w kopalni węgla w Chinach. Trwa operacja ratunkowa. Do eksplozji doszło, gdy pod ziemią przebywało około 250 osób. Niektórzy wydostali się z podziemi samodzielnie. Po 3-tygodniowej przerwie technicznej wznawia kursy kolej linowa na Kasprowy Wierch. Podczas przestoju przeprowadzono przeglądy, a także ćwiczenia ewakuacyjne. Brali w nich udział ratownicy Topru i strażacy. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nazywa się Cumulus. Wczoraj w Gdyni odbył się chrzest. Przeprowadzanie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i bezpieczniejsze, mówi szef IMGW Robert Czerniawski.
3: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak inne urządzenia, z tym, że służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, bojami, które znajdują się na Bałtyku.
1: Wcześniej korzystaliśmy z pontonowej motorówki, mówi kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski.
4: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
1: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmur, która jest zwiastunem dobrej pogody.
5: Zaglądamy do naszego regionu. Dzisiaj ten pogodny, słoneczny, no i przede wszystkim ciepły. Obecnie na termometrach już w granicach 16 stopni, ale to nie wszystko, bo w ciągu dnia temperatura wzrośnie do niemal 23-24 stopni, ale uwaga, to też temperatury w cieniu. Dzisiaj zachmurzenie obecnie małe, w ciągu dnia tych chmur pojawi się więcej, ale wciąż oczywiście przewaga pogodnego i słonecznego nieba. Wiatr z kierunku północnego, który powieje ze średnią prędkością 10 km na godzinę, na barometrach 1028 hektopaskali, wilgotność powietrza na poziomie 45%. Biometr dzisiejszego dnia obecnie jest korzystny.
6: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna do niej.

0: Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
3: Reklama.
4: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.

0: Dobry, cudownego dnia. Melduję się przy mikrofonie w Trendy Radio i oficjalnie otwieram naszą wspólną sobotę. Mam nadzieję, że kawa już paruje w waszych kubkach, a plany na wolny weekend powoli nabierają realnych kształtów. Przed nami genialny dzień, pełen słońca, fantastycznych hitów i mnóstwa dobrej energii, którą zamierzam się z wami dzielić przez najbliższe godziny. Zostańcie ze mną, bo przygotowałam dla was całą masę ciekawych tematów, no i oczywiście najlepszej muzyki. Zaczynamy sobotnie nadawanie.
1: Trendy Radio. Przepis na dobrą

0: przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj. Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega cel. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
2: Reklama. Zawsze trendy hity, trendy radio.

Jak sobota, to oczywiście czas na wielkie świętowanie, a powodów do składania życzeń dzisiaj nie brakuje. Zaglądam do kalendarza i sprawdzam, kto dzisiaj powinien szykować tort i przyjmować gości. A listę otwierają Iwona i Michał. Głośne 100 lat leci dzisiaj także do Emilii, Jana, Juliana, Lucjusza, Symeona, Dezyderiusza, Eurofozyny, Dezydery oraz Dezyderii. Wszystkim dzisiejszym solenizantom życzymy przede wszystkim wiecznego uśmiechu, zdrowia i żeby ta sobota przyniosła Wam dokładnie to, o czym marzycie. Wszystkiego najlepszego od ekipy Trendy Radia, no i nie może również zabraknąć odpowiednich hitów do takiego świętowania imieninowego. A z kim lepiej się świętuje niż z Akcentem, z Zenonem, przez Twe oczy zielone. Dzisiaj uśmiechamy się.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
2: Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama.
3: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.
4: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

Wracam do Was z kalendarzem świąt nietypowych, bo właśnie dziś obchodzimy Europejski Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. To święto przypomina o tym, jak ważne są prawa i wolność każdego z nas. Co ciekawe, w ten weekend w całej Polsce zorganizowano tak zwaną Noc Otwartych Sądów. Sąd Okręgowy w Krośnie oraz dziesiątki innych sądów w całym kraju, od Warszawy po Kraków czy Olsztyn, otworzyły swoje drzwi dla mieszkańców. Można zobaczyć salę rozpraw, areszt, a nawet wziąć udział w symulacji procesu. Świetna sprawa, by zobaczyć prawo od kuchni. A my wracamy do nieco lżejszych tematów i do dobrej muzyki. No a jeżeli sobota w pełni, no to warto ją zaczynać z najlepszą muzyką w regionie, z Trendy Radiem. Zróbcie radio głośniej, bo z nami teraz Bad Boys Blue, You're a Woman.

0: Reklama.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.
2: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.

Czas na porcję doskonałych dźwięków i małą zagadkę. Za chwilę na naszej antenie pojawi się utwór, który w latach 90. nucił niemal każdy. Ale czy wiedzieliście, że jego ostateczny kształt powstał trochę przez przypadek? Ten włoski projekt Eurodance podbijał parkiety w całej Europie, ale mało kto wie, że wokalistką studyjną, której głos słyszymy w tym hicie, była holenderska piosenkarka Natalie Arts. Choć w teledyskach i na scenie numer promowała zupełnie inna modelka, to właśnie niesamowity głos Natalii stworzył potęgę tego hitu na producenckich biurkach. Posłuchajcie sami, jak brzmi ten taneczny majstersztyk. Ciekawa jestem, czy zgadniecie. No dobrze, trochę podpowiem. The Sound Lovers, Living in Your Head.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Media i politycy ze świata komentują decyzję o wojskach USA w Polsce. 14 lat więzienia chce prokurator za śmiertelny wypadek po alkoholu. Coraz częściej latamy w podróż. Większy ruch na lotniskach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowe media komentują słowa Donalda Trumpa o Polsce. Przypomnijmy, prezydent USA ogłosił, że wyśle do Polski 5000 żołnierzy USA. Opiniom z zagranicy przyjrzał się Tomasz Orchowski.
2: New York Times przekazał, że decyzja zaskoczyła Pentagon. Niemiecki Spiegel uważa, że wysyłając teraz wojska do Polski, Trump przedstawia wcześniejszą wpadkę jako gest. Po ogłoszeniu decyzji przez Trumpa, a zrobił to w swoim stylu w mediach społecznościowych, kolejne rządy naszego regionu wyrażają zadowolenie. Popieram, to prezydent Łotwy. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO to już przywódca Litwy. Zadowolenie wyraził także Johann Wadephul, szef dyplomacji Niemiec, skąd Trump ogłosił wcześniej wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy.
1: Prokuratura domaga się 14 lat więzienia za spowodowanie pod wpływem alkoholu katastrofy drogowej. Zginęło w niej 2 18-latków. W ubiegłym roku oskarżony przewoził 9 osób, w tym 3 w bagażniku. Jechał 130 km na godzinę w terenie zabudowanym. Miał 2 promile alkoholu. Wyrok 3 czerwca. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem leków przeciwbólowych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku. Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotnisko obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A w Oslo dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzyń, już 6 dla największej gwiazdy naszej reprezentacji Ewy Pajor. 5 poprzednich takich finałów przegrała. Tym razem jej FC Barcelona zmierzy się z Olympique Lyon. Napastniczka francuskiej ekipy, Norweszka Ada Hegerberg, mówi, że dla niej to będzie wyjątkowy wieczór.
3: Ponowny awans do finału Ligi Mistrzów jest czymś wspaniałym, a fakt, że zagram u siebie, mam mieszkanie tuż obok, jest naprawdę super i to będzie spektakularne widowisko.
1: Barcelona Olympique o 18:00.

0: Ciepło i bardzo słonecznie. Dziś od 23 do 27 stopni nigdzie nie powinno padać. Ciśnienie wysokie, a wiatru właściwie nie ma. A to wszystko powinno dobrze wpływać na nasze samopoczucie. Jutro mogą się już pojawić przelotne opady deszczu, a na południu także burze.
1: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Never let go. Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w

panowie, a teraz chwila prawdy i pełna mobilizacja, bo dzisiaj mamy wyjątkowe święto. Dzień teścia. To idealny moment, żeby zadzwonić do taty swojej drugiej połówki i rzucić jakimś miłym słowem. Często to właśnie oni ratują nas z opresji, potrafią naprawić każdą usterkę w domu i mają w zanadrzu najlepsze riposty. Wszystkim teściom życzymy dzisiaj anielskiej cierpliwości do zięciów i synowych oraz świętego spokoju przy grillu. Ślemy ciepłe pozdrowienia, a w prezencie dorzucamy świetny, skoczny numer. Piękni i młodzi, czułe słowa.

0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl. Przygotuj ogród z Brico Marché. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marché Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marché Dębica w Galerii Raj. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Radio, podróżujemy po naszym regionie. Nie inaczej jest również w ten weekend, bo dzisiaj ważna informacja dla wszystkich miłośników motoryzacji. Mamy coś dla Was. Bezko stanie się dzisiaj stolicą zabytkowej motoryzacji, bo tutaj zlot, 8. zlot pojazdów zabytkowych i silników spalinowych pod hasłem Bieszczadzka Brama. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji zarówno dla właścicieli klasyków, jak i dla całych rodzin. Wydarzenie wystartuje dzisiejszego popołudnia. Pierwsza część dnia upłynie pod znakiem spraw technicznych. Prawdziwa zabawa rozpocznie się jednak wieczorem o godzinie 19. Zaplanowano tradycyjną potańcówkę przy traktorach. Niedziela 24 maja to główny dzień zlotu. Oficjalna rejestracja pojazdów, która potrwa do godziny 12. W programie niedzielnym przewidziano m.in. o 9.15 mszę świętą w kościele parafialnym. Od 13.00 zaplanowano występy. O szczegółach Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
1: To już taka wpisująca się mocno w kalendarz nasz gminny impreza. Po raz 7. już ten zlot się odbędzie w Besku.
0: Na zakończenie imprezy zaplanowano widowiskową paradę zwycięskich pojazdów. Zostańcie z Trendy Radiem i nie zapominajcie o naszym regionie, w którym sporo ciekawych wydarzeń również w ten weekend.
2: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.

Mam dla Was fantastyczną wiadomość, szczególnie dla fanów mocniejszych gitarowych brzmień, bo już niebawem w Trend Radio pojawi się wyjątkowy gość. Odwiedzi nas formacja Sakrament, prawdziwa legenda metalowej sceny z Gorlic, zespół, który narodził się pod koniec szalonych lat 80., powrócił niedawno do wspólnego grania z ogromną energią. Członkowie zespołu opowiedzą nam dzisiaj o swojej reaktywacji, pasji do klasycznego heavy metalu i przywiozą ze sobą coś specjalnego. Bądźcie czujni, bo ta rozmowa dzisiaj po 13, a tuż przed godziną 15 odpalimy dla Was ich najnowszy premierowy singiel Wisła Dom. Nie możecie tego przegapić, zostańcie z Trendy Radiem.

0: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: W sobotę 23 maja aktywuj

0: w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horks, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radio.

Skakujemy na wyższe obroty, bo weekend nie lubi nudy. Mam nadzieję, że macie dzisiaj świetne humory, a jeśli komuś brakuje jeszcze odrobiny słońca pod sercem, to ten utwór natychmiast to naprawi. Przed nami absolutna nowość i banger, który rozkręci każdą samotnią domówkę i każdą podróż samochodem. Królowa radiowych parkietów wraca w genialnej formie. Podkręćcie radia głośniej, bo gramy w trendy radiu Ava Max i jej najnowszy Kill It Queen.

0: Reklama.
1: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Wspominałam o tym, że dużo ciekawych rzeczy będzie działo się w regionie również w ten weekend i właśnie o takich ciekawych wydarzeniach teraz w Trendy Radio przenosimy się do Binarowej, bo tutaj jutro odpust w uroczystość ku czci Matki Bożej Binarowskiej i również odbędzie się tutaj drugi piknik lotniczy Binarowa Airshow 2026. W programie zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń promujących lotnicze pasje dawnych i obecnych mieszkańców Binarowej i okolicy. Piknik rozpocznie się o godzinie 15 w kościele prelekcją pana Andrzeja Cetnarowicza na temat historii mundurów żołnierskich z wyróżnieniem mundurów lotniczych. W Szkole Ludowej będzie zorganizowana wystawa eksponatów historycznych mundurów żołnierskich, mówi ksiądz Bogusław Jurczak, proboszcz parafii świętego Michała Archanioła w Binarowej.
1: Bardzo serdecznie zapraszam gości. Przygotowaliśmy zestaw bardzo ciekawych wydarzeń, które związane są z lotnictwem. To jest też taki temat obecny w historii Binarowej. W związku z tym kończymy.

0: Też jest tego ciekawe wydarzenie. Będzie też wystawa broni palnej, historycznej, pokaz robotów, wypuszczenie gołębi pocztowej, loty balonem na uwięzi, prezentacja takich eksponatów modeli zdalnie sterowanych.
1: Na placu przy kościele odbędą się pozostałe zaplanowane wydarzenia. O szczegółach Robert Kalisz, pasjonat lotnictwa.
2: Jeżeli chodzi o część lotniczą, uczestnicy pikniku mogą się spodziewać zobaczenia sprzętu na ziemi. Zazwyczaj widzimy go w powietrzu, na niebie, a mieszkańcy Binarowej mają rzadko okazję, żeby pojechać na lotnisko ze względu na lokalizację miejscowości. To jest już druga edycja tego pikniku, także pewne już tam zaznajomienie ze sprzętem lotniczym mieszkańcy i okoliczni, tutaj również mieszkańcy gminy Biecz. Ale tutaj można będzie zobaczyć Szybowiec, wiatrakowiec po raz pierwszy. Jest to taki nietypowy statek powietrzny, który praktycznie chyba może ze dwa razy tutaj przelatywał nad naszą okolicą.
1: Zakończeniem pikniku lotniczego będzie majówka o godzinie 21:00 przy Krzyżu Misyjnym przy kościele.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W stolicy powstanie super nowoczesne Centrum Cyberbezpieczeństwa. Lublin dołączył do miast z tak zwaną nocną prohibicją. Siatkarki przegrały towarzysz z Turcją, a siarze wygrali z Ukrainą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa stanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK, mówi dyrektor Instytutu Radosław Nielek.
2: To zarówno laboratoria dotyczące myślenia, także laboratorium badań czy fuzzingu aplikacji, czyli takie laboratorium, które pozwala szukać podatności w istniejących systemach informatycznych, laboratorium odzyskiwania danych, to laboratorium bezpieczeństwa inteligencji.
1: Budowleksu budynków ma ruszyć jeszcze w tym roku. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. 40 osób ewakuowano po wycieku niebezpiecznych substancji chemicznych z fabryki w Kalifornii. Amerykańskie służby starają się zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Nie niesień o tym, ktoś ucierpiał. Lublin dołączył do miast z nocną prohibicją. Te sklepy nie sprzedawały już alkoholu. Tak zdecydowali dni. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Chodzi właśnie o to, żeby cisza nocna mogła wszystkich mieszkańców obowiązywać, uspokojenych punktów w okolicy, których się coś działo, prawda?
4: A także przede wszystkim ogranienie, tak powiem, klientów, pacjentów na SOR-ach.
5: Jeśli ktoś z mieszkańców że po tej godzinie jest sprzedawany alkohol, mieszkaniec może zadzwonić na policję, do straży i zgłosić ten fakt, a stwierdzenie faktu jest dowodem, to powoduje cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
1: Statystyki policji z innych miast wskazują, że prowadzenie nocnej prohibicji zmniejsza liczbę interwencji. Pogoda zachęca do spacerów, dobre warunki są w Karkonoszach, w wyższych partiach jest bezwiecznie, a przelotne opady prognozowane są dopiero na wieczór. Pomimo tego szlaki mogą być miejscami mokre i śliskie. Grały nasze siatkarki i grali siatkarze. Biało-czerwone we Włoszech zaczęły sezon reprezentacyjny. Na towarzyskim turnieju w Genui przegrały z Turcją 2-3, mówi libero Justyna Łysiak.
6: Był to pierwszy nasz oficjalny mecz. Dużo zmian, dużo rotacji.

0: musimy się ze sobą gdzieś tam poczuć, mało miałyśmy czasu, także na pewno jest to materiał do analizy, z którego wyciągniemy wnioski.
1: Na turnieju w Katowicach grają panowie. Wygrali z Ukrainą 3-1, o 20:00 zmierzą się z Brazylią.

0: pogodowych doniesieniach. Dzisiaj dużo pozytywnych informacji, przede wszystkim o dużej ilości słońca, jaka będzie nam dzisiaj towarzyszyć, a do tego również wysokie temperatury, bo te na poziomie 23-24 stopni na barometrach 1027 hektopaskali, więc ciśnienie atmosferyczne dzisiaj wysoko. Wiatr wieje z kierunku północnego ze średnią prędkością 10 km na godzinę, w porywach ta prędkość wzrasta do 25. Zachmurzenie w granicach 60%, biometr dzisiejszego dnia jest korzystny.
1: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elus. Z nami mierzysz wysoko.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blik.pl i gra nagrody! Blik.

0: ceny, duży uśmiech.
1: Jeśli chcesz mieć Quada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce Kasła. Posiadamy pojazdy o pojściach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek, m.in. Segway, Linhay, TGB, ASICS, Miquelon, Torm, Diami. Numer kontaktowy 889-788-800 xmotors.pl. Łajsce Koło Jasła.
2: Mamy Quady dla każdego.
1: Zapraszamy.
3: Tomasz?
4: Nie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie, bie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie klnąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Zestaw hot dog Start z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za 11,99. Cena bez kli za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen z kafe.
7: Teraz w OBI za każde jednorodane 500 zł na wszystkie ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Tworzone z myślą o prawdziwym odrynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w

0: Trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

wami przy odbiornikach, ale pamiętajcie, że Tedy Radio chcecie mieć zawsze pod ręką, gdziekolwiek jesteście. Wychodzicie na ogród, jedziecie na zagórze, uciekać na weekend za miasto. Nic straconego. Odpalacie nasz internetowy play bezpośrednio na stronie trendyradio.pl albo pobieracie darmową apkę na swoje telefony. Tam gramy dla was bez przerwy, czysto, głośno i zawsze w najlepszym rytmie. Bądźcie z nami na kliknięcie myszką lub dotknięcie ekranu. Ja dla was będę zapewniać takie hity jak Korona. No i od razu uśmiech na twarz pojawia się chyba każdego.

0: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Ucimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Nadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj zsbrzostek.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidl, bo w każdym Lidl z łatwością zwróć plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrixCommerce.pl. BrixCommerce. Nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza BrixCommerce Jasło, Go Park Przemysłowa i BrixCommerce Dębica w Galerii Raj.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział.

0: Skoda.
1: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega,

Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny, najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy. Się 29 maja. Reklama.

0: akcję Czas na czytanie, a celem akcji jest zachęcenie dzieci i rodziców do częstego odwiedzania bibliotek, wypożyczania książek i wspólnego czytania. Czytanie książek stymuluje, redukuje stres, rozwija empatię i zdolności komunikacyjne. A w szczegółach Katarzyna Koczwar, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.
1: Akcja przeznaczona jest dla uczniów klasy szkoły podstawowej. Popularna lektura, pamięć, koncentrację i logiczne myślenie, a także wspomaże słownictwo. Należy odwiedzić bibliotekę, poinformować bibliotekę o tym, że wziąć udział w akcji. Jeśli jest się zapis do biblioteki, otrzymuje się kartę czytelnika, na którą zbiera się nacisk układem słonecznym. Jeśli nie jest się czytelnikiem, wówczas trzeba poprosić rodzica o zapisanie takiego dziecka do biblioteki. Uczestnik akcjonuje jedną lekę za każdą zakończoną wyliczeniem płytę w bibliotece. Po 10 naklejek dla uczniów przygotowaliśmy drobne ukłonki. Serdecznie zachęcamy do udziału w akcji.
0: Akcjonuje oddział dla dzieci oraz filię.
2: Trendio. Dobry wybór.

0: Reklama. Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
1: Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
0: Reklama.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.

Spoglądamy za okno, wychodzimy na zewnątrz i muszę przyznać, że ta końcówka maja pachnie już rasowym, gorącym latem. Termometry mocno nas rozpieszczają, słońce świeci na całego, a w powietrzu

odczuć zapach nadchodzących wakacji. Taki weekend po prostu trzeba wrzucić na luz i poczuć ten letni klimat. Żeby ułatwić Wam to zadanie, odpalam teraz niezwykle melodyjny numer, który kojarzy się wyłącznie z szaloną zabawą pod gołym niebem. Poczujcie to letnie orzeźwienie i wsiadajcie z nami do tego pociągu. A to pociąg do gwiazd.

Jeżeli kochacie złotą erę heavy metalu, potężne riffy i muzykę pełną bezkompromisowej pasji, to koniecznie zostańcie przy odbiornikach, bo już niedługo na naszej antenie spotkanie z zespołem Sakrament, muzycy z Gorlic, którzy zaczynali swoją przygodę w 1988 roku. Po latach przerwy znów chwycili za instrumenty i brzmią potężniej niż kiedykolwiek. Już wkrótce zdradzą nam swoje najbliższe plany, a przed godziną 15 usłyszycie u nas absolutną premierę ich utworu Wisła Dom. Szykujcie się na solidną dawkę dobrego grania w Trendy Radio. La, la.

0: Zaglądamy teraz do naszego regionu. Tutaj w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin, Przeworsk, Grabownica Starzeńska, polegającej na rozbudowie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 od 25 maja, planowane jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu. Budowa ronda na tym mocno obciążonym skrzyżowaniu pozwoli na płynny ruch pojazdów wjeżdżających z DW 835 na trasę DW 886. Dodatkowo skrzyżowanie typu rondo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt będzie obejmował drogi dla pieszych i rowerów. Przebudowane zostaną zjazdy na prywatne posesje i zatoka autobusowa. A o szczegółach inwestycji Joanna Szarata, specjalista do spraw informacji publicznej z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
1: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w lipcu 2025 roku podpisał umowę z wyłonionym wykonawcą o wartości 4 milionów złotych na budowę ronda w Grabownicy Starzeńskiej. Skrzyżowanie dróg wojewódzkich 886 i 835 w Grabownicy Starzeńskiej obciążone jest znacznym ruchem tranzytowym. Budowa ronda pozwoli na płynny ruch pojazdów. Dodatkowo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.
0: W poszczególnych etapach będą prowadzone roboty drogowe. Ruch drogowy będzie odbywał się wahadłowo i będzie sterowany sygnalizacją świetlną. Ruch pieszych będzie odbywał się istniejącym lub przebudowanym chodnikiem, a w przypadku jego braku poboczem utwardzonym. Analogicznie w obszarze prowadzonych robót istniejące zatoki autobusowe zostały zlikwidowane i wyznaczone w nowej lokalizacji.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zaginęła 12-latka w Krakowie, od czwartku nie wróciła do domu. Trump rozważa wznowienie ataków na Iran, chyba że dojdzie do przełomu. Sprawa małżeństw jednopłciowych, Polacy podzieleni w opiniach pół na pół. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaginęła 12-latka w Krakowie. Nie wróciła do domu ze spotkania z przyjaciółmi. Od wczoraj szukają jej policjanci, terytorialsi i straż. Ostatni sygnał obecności zaginionej odnotowano w Lesie Wolskim. Służby poszukują jej już w całym powiecie krakowskim. Zaginiona to 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Ma 160 cm wzrostu, długie blond włosy. Wyszła z domu w czwartek w czarnej bluzie z kapturem. Amerykański prezydent rozważa wznowienie ataków na Iran, twierdzi portal informacyjny Axios. Według niego Trump zrezygnuje z kolejnego uderzenia tylko w przypadku nagłego przełomu w negocjacjach z Teheranem. Cezary Jaszczyk.
2: Część mediów spekuluje, że do przełomu i podpisania porozumienia może dojść niebawem, mówi amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Wiem, że to dopiero początek, ale jest pewien niewielki postęp. Nastąpił pewien ruch i to dobrze. Iran nigdy nie może mieć broni jądrowej. Do tego dochodzi oczywiście kwestia cieśniny Ormus. Twardsze stanowisko prezentuje sam Iran. Rzecznik tamtejszego MSZ-u podtrzymuje, że różnice między stronami nadal są głębokie i znaczące.
1: Polacy mocno podzieleni w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Z badania CBOS-u wynika, że 45% Polaków uważa transkrypcję za krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek osób jest przeciwnego zdania. Czyli uznanie małżeństwa przez urząd częściej popierają kobiety niż mężczyźni. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Wszystkie mecze odbędą się o tej samej godzinie, o 17.30. Wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na drugie miejsce liczą Górnik, Jagiellonia i Raków, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
3: My przede wszystkim musimy ze spokojną, chłodną głową podejść, my jako zawodnicy i cały nasz klub do tego meczu.
1: Z ligi spadną na pewno Brukbet i Arka, a poza nimi jeszcze jeden zespół. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast.

0: Sporo dzisiaj w pogodzie dobrych informacji. Przede wszystkim pozytywne jest to, że mamy przewagę pogodnego i słonecznego nieba. A to słońce dzisiaj mocno rozgrzewa nasz region, bo ten dzisiejszego dnia z temperaturami w granicach 23-24 stopni w cieniu zrobiło się prawdziwie letnio. Można dzisiaj poczuć letni klimat, bo temperatury nam dzisiaj na to będą zdecydowanie pozwalać. Najbliższa noc to również temperatury na wyższym poziomie, nawet do 11-12 stopni dzisiejszej nocy, a jutro jeszcze cieplej, 25-26 kresek w regionie i wciąż mało chmur, tylko delikatne chmurki będą przykrywać słońce, które będzie towarzyszyć nam przez cały, również jutrzejszy dzień.
1: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
6: Tak gra Trend Radio.

Teraz krótki komunikat dla naszej młodszej części słuchaczy oraz ich rodziców. Maj to nie tylko czas odpoczynku, ale też kluczowych decyzji, bo właśnie ruszyły rekrutacje do szkół ponadpodstawowych. Ósmoklasiści mają teraz ręce pełne roboty z wybieraniem wymarzonych liceów, techników czy szkół branżowych. Pamiętajcie, żeby dokładnie sprawdzić wszystkie terminy w swoich regionach i spokojnie złożyć dokumenty w systemach rekrutacyjnych. Trzymamy mocno kciuki za Wasze wybory i życzymy dostania się do klas pierwszego wyboru. A na pełne rozluźnienie nastroju odpalamy absolutną świeżynkę. Świeży, radiowy hit z potężną porcją elektronicznej energii Bebe Rexha, New Religion.

0: Reklama. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
1: Mamy quady dla każdego.
0: Zapraszamy.
2: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj.
4: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega cel. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
0: Reklama.

0: Ponownie zaglądamy do naszego regionu. Co ciekawego wydarzy się w tym regionie? Tutaj w niedzielę rynek w Sanoku ponownie zmieni się w wielką scenę modlitwy, muzyki i chrześcijańskiej radości. Tego dnia odbędzie się kolejna edycja koncertu uwielbienia Rozpaleni Duchem. Tegoroczna odsłona widowiska zapowiada się imponująco pod względem logistycznym i artystycznym. Przed publicznością zaprezentuje się ponad 100 wykonawców. Wielka orkiestra, połączone chóry oraz zaproszeni soliści stworzą wspólnie potężne brzmienie, łączące nowoczesną muzykę chrześcijańską z głęboką modlitwą uwielbienia. Nad całością wykonawczą czuwać będzie dyrygent Paweł Goliński, a o szczegółach ksiądz Dominik Długosz, organizator wydarzenia.
1: Wykonamy 26 utworów, które są połączeniem muzyki chrześcijańskiej różnych gatunków, bo będzie i ksiądz Maciek, który będzie rapował, będą utwory takie bardzo spokojne, na których się pomodlimy, będą utwory skoczne, na których będzie można się pobawić. Grupa dzieci zaśpiewa dwa utwory, jeden to jest Jezus Ratownik Arki Noego, więc mamy 25 dzieci na scenie, też wykonają ten utwór. Pojawią się też soliści pod względem instrumentów, właśnie różnych takich działań związanych przede wszystkim z krzewieniem muzyki. Zapraszamy 24 maja na rynek w Sanoku. Będzie to koncert Rozpaleni Duchem. Podczas koncertu będzie też możliwość skorzystania z różnych gadżetów ewangelizacyjnych. Nie tylko będzie piękna muzyka, ale też i nasze działania takie ewangelizacyjne.
0: Początek koncertu o godzinie 18:00. I'm a creep.

0: Miłego życia.
1: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
2: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Halo, Gorlice! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
1: Reklama.
6: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.

Myśleliście, że piosenka, którą usłyszycie za moment, o mało w ogóle by nie ujrzała światła dziennego? Wytwórnia płytowa w latach 80. miała ogromne wątpliwości co do charakterystycznego, wysokiego falsetu w refrenach tego duetu. Uznano ten styl za zbyt nietypowy. Producent musiał postawić wszystko na jedną kartę, walczyć o to brzmienie i sam współfinansował pierwsze kroki promocyjne. Ryzyko opłaciło się genialnie, bo utwór stał się międzynarodowym hitem wszechczasów. A przed nami właśnie ten niesamowity, kultowy numer z ery Italo Disco. To właśnie Modern Talking i Brother Louie, czyli ich największy hit i rytmy, które do dziś rozpoznaje chyba każdy.

0: Trend Weekend w Trend Radio. Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
1: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
0: Reklama.
2: Trendy Podkarpacie i Małopolska.

To już dosłownie ostatnie chwile, żeby podkręcić głośniki przed wyjątkowym punktem dzisiejszego programu, bo już za moment na antenie Trendy Radia zapachnie prawdziwą historią i bezkompromisowym, klasycznym rockiem. Gorlicka legenda heavy metalu, zespół Sacrament, melduje się w naszym studiu. Porozmawiamy o powrocie do korzeni, po latach przerwy i nowej energii, która pcha ich do przodu. Przypominam też, że przed godziną 15 usłyszycie u nas premierowo ich najnowsze dzieło, singiel Wisła Dom. Słuchajcie nas uważnie, bo już niebawem wystartujemy właśnie z rozmową z zespołem Sacrament.

0: Trendy Radio teraz o wyjątkowej akcji charytatywnej dla małej Nikoli Woźniak, 3-letniej mieszkanki gminy Sękowa. Głównym filarem obecnej zbiórki jest wykorzystanie nowego systemu kaucyjnego. Każda pusta, ale niezgnieciona butelka PET posiadająca wyraźne oznaczenie kaucja to realne wsparcie finansowe, które trafia bezpośrednio na konto dziewczynki. Organizatorzy apelują do mieszkańców o segregowanie odpadów z myślą o Nikoli. Plastikowe opakowania po napojach można przynosić bezpośrednio do lodowej Moni lub zostawić w specjalnie wyznaczonych punktach partnerskich na terenie Gorlic. O szczegółach Monika Dudek, Lodowa Monia, inicjatorka akcji pomocy dla chorej Nikolki.
1: Tu właśnie w tym naszym malutkim sklepiku narodziła się taka wena, inicjatywa, że będziemy dla Nikoli Woźniak przyjmować butelki. Kto jest chętny, żeby na ten cel oddać charytatywnie, przyjmujemy małe, duże puszki, wszystko co jest napisem kaucja. Akcja trwa, aż zbierzemy, na leczenie jest potrzebne 5 milionów, czyli 10 milionów butelek.
0: Niezgniecione butelki kaucyjne można przynosić do sklepu, który mieści się przy ulicy Michalusa 10A w Gorlicach.
2: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wielki wyciek toksycznych odpadów koło Disneylandu. 5-letni chłopiec przypadkowo postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. To już będzie ostatni z ostatnich meczów Lewego w Barcelonie. Dziś koniec sezonu La Liga. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielka ewakuacja w Stanach Zjednoczonych. 40 tysięcy osób musi opuścić swoje domy niedaleko Los Angeles. Doszło do wycieku niebezpiecznych substancji z fabryki produkującej plastikowe części do samolotów. Rozszczelnił się zbiornik toksycznych chemikaliów. Strażacy próbują go schładzać, ale jest ryzyko dalszych pęknięć, a nawet eksplozji. Zakłady stoją 2 kilometry od słynnego Disneylandu. Będzie prognozować pogodę i prowadzić pomiary na morzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wzbogacił się o nowoczesny katamaran. W gdyńskiej marinie odbył się uroczysty chrzest jednostki.
2: Służ nauce, bezpieczeństwu i ludziom morza. Nadaje ci imię Cumulus.
3: Chrzest to jak narodziny. Wreszcie jest, wreszcie pływa, są już papiery i szampan rozbił się za pierwszym razem. W porównaniu do tego, czym teraz dysponujemy, no to jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. To jest zupełnie inna jakość.
2: Ta jednostka po prostu zwiększa absolutnie nasze możliwości w utrzymaniu ciągłych pomiarów, a proszę mi wierzyć, jest to ogromne wyzwanie.
3: Cumulus to chmurka, to zwiastun dobrej pogody. I taką pogodę chcemy mieć zawsze. A niebawem ruszamy już do liniowej pracy. Możemy robić to bezpiecznie.
1: Mówili matka chrzestna i kierownik Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku Tamara Zalewska oraz kapitan Cumulusa Bartosz Zakrzewski. 5-letni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. W wielkopolskim Odolanowie prawdopodobnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Według policji 13-latek strzelał do tarczy w przydomowym ogrodzie. 5-latek przypadkowo wbiegł na linię strzału, został trafiony w podbrzusze i trafił do szpitala. Przeszedł operację, jest w stanie stabilnym. Kończy się festiwal filmowy w Cannes. Dziś zostaną rozdane nagrody. Wśród pokazów wyświetlono najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Fatherland. Publiczność nagrodziła go kilkuminutową owacją na stojąco. Robert Lewandowski szykuje się do ostatniego meczu w Barcelonie. Tydzień temu pożegnał się z kibicami na Camp Nou, a dzisiaj zakończenie sezonu w La Liga. Wszystkie mecze o 21:00. Barsa gra na wyjeździe z Walencją.

0: Dzisiaj spoglądamy w niebo, a niebo nad Krosnem, Jasłem, Sanokiem, Dębicą, Gorlicami, Jarosławiem pogodne i słoneczne. I tak też będzie do końca dzisiejszego dnia. Co ważne, również nocą pogodnie i ciepło. Noc z temperaturami nawet do 12 stopni. Dzisiaj 24 kreski, a jutro nawet do 26 w regionie. Uwaga, te temperatury to temperatury te podawane w cieniu, więc w słońcu prawdziwa letnia aura pogodowa, można się trochę poopalać. Z tym też nie przesadzajmy. Ale dzisiejszy dzień na pewno jest na plus. Mamy biometr korzystny, wysokie ciśnienie atmosferyczne przekraczające 1023 hektopaskale i taka aura pozytywna również z nami przez najbliższe godziny i jutrzejszego dnia.
1: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.

0: Ceny, duży uśmiech.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Halo, Gorlice. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa.

0: zapraszamy 23 maja od 18.
1: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj. Hurtownia Budowlana Raźbut zaprasza na Dni Otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
3: Reklama.

Mamy wspaniałą wiadomość, przede wszystkim dla wszystkich tegorocznych abiturientów. Oficjalnie zakończył się wielki maraton pisemnych egzaminów dojrzałości, który trwał od 4 maja. Kamień z serca, co? Co prawda w szkołach mogą jeszcze gdzieniegdzie trwać egzaminy ustne, ale ten największy stres związany z arkuszami, kodowaniem już całkowicie za wami. Można wreszcie głęboko odetchnąć i zacząć najdłuższe wakacje w życiu. Świętujemy razem z wami i dedykujemy ten mega energetyczny kawałek każdemu, kto w tym roku walczył na maturze. Jesteście wolni, czas na głośne granie. Radio głośniej i lecimy. La Bouche, Be My Lover. Bardzo energetyczny utwór i doskonale pasuje do wolności.

0: I oto nadszedł ten moment. Czas na spotkanie z klasyką w nowoczesnym wydaniu. Zespół Sakrament powstał w 1988 roku w Gorlicach, zafascynowany ciężkim, a zarazem niezwykle melodyjnym brzmieniem. Choć po intensywnym starcie i wielu koncertach zawiesili działalność, w 2022 roku muzycy ponownie chwycili za instrumenty, by udowodnić, że prawdziwa pasja nigdy nie umiera. W naszym studiu goszczą już Sławomir Litwa oraz Mateusz Gliwa. Przenosimy się teraz do drugiego studia, gdzie czeka już gotowa do rozmowy Anna Minasian. Aniu, oddaję Ci głos.
1: Trendy Radio. Dobry wybór.
2: Dzień dobry, dzisiaj w studio gościmy zespół Sakrament. Co prawda nie w całości, ale są tu ze mną Mateusz Gliwa, Mati wokal oraz Sławek Litwali, gitara.
3: Cześć, witamy wszystkich serdecznie w Trend Radio.
2: Tak jest i oczywiście pozdrawiamy Łukasza Lianę, Piotra Szkiluka, a także Sebastiana Smolkiewicza. Panów dzisiaj tu niestety z nami nie ma, ale za to mamy dobrą reprezentację. Panowie, zespół rozpoczął działalność w 1988 roku. Byliście pierwszą kapelą metalową, która zaistniała w regionie. Jak wyglądały wasze początki, pierwsze kroki, pierwsze koncerty?
4: Koncertów to na dzień dobry nie było. Jeśli idzie o takie sprawy, były za to próby, ciężkie próby. Graliśmy we trzech, czyli ja, Lonia na perkusji i Krzysztof, taki pacyna, co już nie gra, bo po prostu nie ma czasu na to po latach. To były takie próby po różnych takich miejscowościach. Sękowa, Libusza, Kobylanka. Były takie wtedy goki, jak to na to mówili wtedy. Mhm. Załatwiało się oczywiście też, żeby z dyrektorem, żeby zespół mógł przyjechać, zagrać, sprzętu jakieś tam nam dali.
2: Lekko nie było.
4: Lekko nie było, bo sprzętu też nie było. Takie to było, no takie. Potem żeśmy po prostu z Sękowej, pamiętam, wysłali nas tam na jakiś przegląd, gdzieś do Sącza. No i takie były początki wtedy, no. Tak to było.
2: Mhm. A jak zrodził się pomysł, by założyć zespół heavy metalowy? Co was zainspirowało, by założyć Sakrament? Znaliście się już wcześniej? Czy prowadzone były jakieś castingi do grupy?
4: Nie. To tam był taki spontan. W sumie perkusista miał 15 lat wtedy. To.
2: Aha.
4: Był bardzo młody wtedy, jak pozostała kapela. To było takie szukanie w ogóle, bo jeszcze tam wcześniej myśmy z Sebastianem grali w innym zespole, też takim metalowym, o nazwie też jeszcze innej, też na S, nie będę mówił. I potem po prostu po roku grania zespół po prostu przeszedł w inny styl. Z tamtego z metalu lekkiego na taki ciężki zaczęliśmy grać, tak w stylu Sodom, Slayer, Metallica.
2: A czym wyróżniacie się na tle innych zespołów heavy metalowych?
4: No może mamy swój taki styl, może taki melodyjny, tak teraz ostatnio, i trashowy, jak trzeba dopiąć. No co tam, no melodyjny wokal przede wszystkim i dobry wokal mamy.
2: A jakie są wasze najpopularniejsze utwory?
4: Ze starych numerów to Apokalipsa, co wyszła płyta w tamtym roku, tytułowy Black Angel. Są takie kultowe numery z tamtych lat. Oczywiście przerobione w nowych aranżacjach, bo tamto to już było inaczej.
1: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.

0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
4: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Halo, Gorlice. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa.

0: 23 maja od 18.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama. Gorące trendy, hity. Jeden po drugim.

0: Trend Radio robimy mały oddech muzyczny, ale absolutnie nie zmieniamy tematu. Sławomir Litwa i Mateusz Gliwa z zespołu Sakrament cały czas są w naszym studiu. Mają dla Was jeszcze sporo świetnych historii. Nie przedłużajmy więc. Zaglądamy ponownie do drugiego studia, gdzie mikrofon przejmuje Anna Minasian. Aniu, wracamy do Waszej rozmowy. Oddaję Ci głos.
1: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
2: Z czym obecnie muszą mierzyć się zespoły heavy metalowe? Jak to wygląda na polskiej scenie muzycznej?
3: Z czym się muszą mierzyć? No? Przede wszystkim jest duża konkurencja. Konkurencja internetowa głównie. Albo tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że dawniej czasy były takie, że trzeba, żeby kogoś usłyszeć, to trzeba było gdzieś jechać i to zobaczyć na żywo. A dzisiaj jesteśmy wszędzie, gdzie chcemy i słuchamy kogo tylko żywnie nam się podoba, więc wśród, że tak powiem, tylu zespołów, no jest się na pewno ciężej przebić.
2: A czy ta muzyka heavy metalowa i rockowa no, nie będzie miała ciężej, jeżeli chodzi właśnie nawet o rozwój technologii?
3: Na pewno jest ciężej, bo na pewno jest węższa grupa ludzi, którzy słuchają takiej muzyki, no... Wiemy, co dzisiaj jest bardziej na topie i wśród młodzieży, czy zresztą w ogóle wśród ludzi, starszych też, ale jednak cały czas jest ta grupa, która no lubi taką muzykę, dla nich też gramy. No nie jesteśmy jakoś tam zamknięci w jakimś tam małej przestrzeni, której się trzymamy i tylko dla takich ludzi gramy. No ten przekaz taki naszej muzyki jest troszeczkę też kierowany dla szerszego grona odbiorców. No, są ludzie, którzy słuchają od A do Z rodzaju muzyki i też coś znajdą na pewno ciekawego w tym, co przekazujemy.
2: A jak wyglądają Wasze próby?
4: Bardzo ciężkie.
3: Kupa darcia i kłótni.
2: Lekko
3: buje.
2: Też nie jest.
3: Nie,
2: ciężko.
3: Żartuję oczywiście. Intensywnie ćwiczymy. To jest ciężka praca, no po próbie jestem nieraz bardziej, powiem szczerze, wyeksploatowany po koncercie nawet, no bo powtarzamy wiele razy, trwa to parę godzin nieraz.
2: Wkładacie w to całe serce.
3: Ale trzeba, no trzeba się po prostu.
4: Raz w tygodniu co najmniej, chyba że jak jesteśmy po koncertach, to odpuszczamy jeden tydzień. Bo...
3: A przed, to nawet i codziennie próby są, jak jest jakieś...
2: A na czym najbardziej się skupiacie?
3: Każdy się skupia na sobie, no ale żeby się też z innymi zgrać. Tak, dokładnie. No.
1: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych. We were

0: Trendy Weekend w Trendy Radio. Reklama.
1: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Jacques Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Jacques, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
0: Reklama.
2: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Dzisiaj bardzo muzycznie na antenie Trendy Radia, również za sprawą naszych dzisiejszych gości, a teraz taki lekki przerywnik muzyczny, również bardzo mocno związany z historią. A dokładnie chodzi mi o Erasure au l'amour i to też jest taki utwór, który potrafi nam poprawić humor na sobotnie popołudnie, doskonały na weekendowy czas. Więc warto trochę się pobujać, a do naszych gości oczywiście jeszcze będziemy dzisiaj wracać.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Plum to nowy model polskiej sztucznej inteligencji. Susza zagraża rolnikom, szczególnie w trzech województwach. Kto marzy o pracy na kolei, ma szansę spełnić to marzenie na Śląsku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pojawił się polski model sztucznej inteligencji. Wprowadza go Ministerstwo Cyfryzacji. Nazywa się Plum. Powstał, by usprawnić pracę polskiej administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
2: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
1: Ministerstwo Cyfryzacji planuje zwiększanie inwestycji w sektorze sztucznej inteligencji. Susza daje się we znaki rolnikom. Najgorsza sytuacja jest w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. Dane przejrzała Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Z danych instytutu wynika, że susza najbardziej dała się we znaki uprawom zbóż jarych. Chodzi w szczególności o pszenicę, jęczmień czy owies. Analiza w systemie monitoringu suszy objęła okres od 21 marca do 20 maja. I na przykład w województwie kujawsko-pomorskim liczba gmin zagrożonych skutkami suszy to prawie połowa, a na Mazowszu 34%, mówi rolnik Marek Szuster.
4: Ja nie pamiętam, ani moi rodzice nie pamiętają aż tak dużej suszy, jaka następuje w tym roku.
3: Inny z rolników, Adam Bork, nie kryje, że rośliny przez suszę są o wiele słabsze.
5: One nie wydadzą takiego plonu już, jak mogłyby. I to jest odczuwalne.
3: Teraz po opadach sytuacja na polach nieco się poprawiła, a analizy suszowe z Instytutu w Puławach od teraz będą już regularne.
1: Wyjątkowa fala upałów zalewa Francję. W większości kraju temperatura w najbliższych dniach przekroczy 30 stopni i będzie o 10-15 stopni wyższa niż zwykle o tej porze roku. Najgoręcej na południu, nawet 35 stopni. Kto szuka pracy na kolei, ma szansę dostać ją na Śląsku. Koleje Śląskie przygotowują zatrudnienie w najbliższych latach nawet 600 osób. Dziś zatrudniają 1500. Spółka szybko się rozwija, zamówiła właśnie 35 nowych pociągów. Będą potrzebni m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści.
6: Sporo w pogodowych doniesieniach dobrych informacji, przede wszystkim o tym, że towarzyszyć nam będzie dużo słońca, dużo pogodnego nieba, no i wysokie temperatury, te na poziomie 23, nawet 24 stopni w cieniu, więc będzie lekko gorąco, a jeszcze goręcej będzie jutrzejszego dnia, bo jutro nawet na termometrach 26 stopni. Noc również ciepła, z temperaturami w granicach 12 kreski. Biometr dzisiejszego dnia jest korzystny. Ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1028 hektopaskali.
7: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki, jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli historii oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Halo, Gorlice. Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa.

Luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18. Reklama.

Trendy Radio, robimy mały oddech muzyczny, ale absolutnie nie zmieniamy tematu. Sławomir Litwa i Mateusz Gliwa z zespołu Sakrament cały czas są w naszym studiu i mają dla Was jeszcze sporo świetnych historii z kulis swojego wielkiego powrotu na scenę. Już za moment Ania Minasian wraca do zadawania pytań, więc nie odchodźcie daleko od odbiorników. Kolejna porcja mięsistych opowieści od legendy z Gorlic już za chwilę.

0: Krótka przerwa za nami, a my natychmiast wracamy do naszego studia rozmów. Zespół Sakrament i Anna Minasian są już gotowi. Aniu, oddaję głos.
1: Trendy Radio. Przepis na dobrą sobotę.
2: A dlaczego zawiesiliście działalność? Co zadecydowało o tym, że w 2022 roku ponownie powróciliście do koncertowania? Tu bardziej pytanie do Sławka.
3: No, zawiesiliśmy działalność, bo byliśmy młodzi wtedy i każdy miał inne kierunki na świat. No. Jeden chciał grać w piłkę, jeden chciał się uczyć, trzeci chciał się żenić i po prostu doszliśmy do wniosku, że nie będzie nic z tego. Byliśmy bardzo młodzi. A przypadek sprawił tam w roku chyba 20, że z Sebastianem spotkałem się, który wyjechał do Niemiec, oczywiście tam już na stałe osiadł. I tak zapytałem, tak dla żartów, może byśmy się tak spotkali, coś odnowili, jakiś jeden numer, aby to poszło po latach.
2: I zatęskniliście za tym?
3: No to, tak, no miało być tylko raz, dwa. Ale jak się potem okazało, Sebastian podpalił się, myśmy się też podpalili. Wiadomo, było w tym składzie starszym, z tym basistą, co grał. Ale potem takie różne wyszły, takie hece. On zrezygnował, no to zaczęliśmy szukać i znaleźliśmy basistę też, Piotrka, który myśmy grali koncerty, to trzepał głową przed nami. Wtedy był też młodziutki, to jakbyśmy grali koncerty, to on właśnie przed nami. No i zgodził się i Lonia zaakceptował, powiedział, że będzie przyjeżdżał z Niemiec, że pobawimy się, choćby dla hobby, co będzie, to będzie, ale coś to ruszyło, nie powiem, bo żeśmy zagrali już od tego czasu 30 koncertów. Tak?
2: A jakie są wasze największe osiągnięcia? Bo też trzeba przyznać, że jest ich sporo.
3: No, ostatnim takim wyróżnieniem było, dostaliśmy się na, która to była edycja, Mati? Piąta, czwarta.
4: Zawrzu. Okręć? Nie.
3: No, okręt.
4: Która edycja, to nie wiem. Ale...
3: Rocznica Romka. Ale... Nie, chyba czwarta to była.
4: Boże, ale
3: i dostaliśmy się z eliminacji na ten festiwal. Myśmy rozpoczynali tę imprezę w Zamrzu, bardzo zacnie było, no 1000 osób, gwiazdą był Kostel Keller i nas to tak właśnie tak dostaliśmy taką właśnie dopałkę, żeśmy się dostali na taki festiwal, no to trzeba iść za ciosem, no. Czy nie powiem, graliśmy ostatnio nawet tutaj w waszym mieście w Krośnie z TSA, pozdrawiamy Bogusia, to graliśmy też już wcześniej, też przed Legacy. Z TSA to żeśmy grali też dwa lata wcześniej. Ziemię Krośnieńską mamy zaliczoną i tu też mamy fanów, bo nie powiem, bo chodzą to ludzie na koncerty, jak żeśmy grali. Co tam jeszcze było? Mieliśmy wyróżnienie, graliśmy właśnie w Warszawie przed grupą Grześka Kupczyka, byłego lidera grupy Turbo. Też fajnie było w Warszawie zagrać w takiej scenie dłużej. Graliśmy w tamtym roku przed Dżemem, jak support. Co tam jeszcze było? No graliśmy festiwal w lutym, myśmy grali w Skarżysku, też tam był taki zespół znany, Destroyers, z lat 80. metalowy, też występowali. Troszkę tego jest, no jak...
4: No teraz ostatnio też przecież...
3: No na Nigory też graliśmy.
4: Drugi raz żeśmy się z Kloster Keller. Tak niedługim czasie.
3: I Farben Lehre też grało. A teraz niedługo gramy, 30 maja gramy w Tychach. Gramy z grupą Namor, czyli rozłamem grupy Kata Rumka Koszewskiego. Czyli gitarzystą i basistą, który jest wokalistą. Gramy.
5: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.
6: Reklama.

0: 55 zł. Kosa spalinowa Horse już od 359 zł z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
1: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.

Zespół Sakrament cały czas w naszym studiu, a przed nami ostatnie minuty dyskusji na antenie Trendy Radia. Przypominam też, że to spotkanie gładko prowadzi nas do wielkiego finału, czyli premiery najnowszego utworu Wisła Dom, który usłyszycie przed 15. Krótki hit na antenie dla złapania oddechu i natychmiast wracamy do studyjnych rozmów. Zostańcie z nami.

0: Czas na kolejną odsłonę dzisiejszego spotkania w Trendy Radiu. Przenosimy się prosto do Anny Minasian i jej gości z formacji Sakrament. Słuchamy.
1: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
2: Czyli w tym zbliżającym się sezonie letnim też Was będzie można gdzieś usłyszeć.
3: Tak, jeszcze w lipcu dostaliśmy się na festiwal Pieśni Zbuntowanej. Trzydniowy taki festiwal.
4: Okolice gdzieś z Krzyżyska.
3: Okolice Kielce.
4: No to
3: tam
4: wszystko tam w jednym miejscu prawie, że.
2: A kiedy możemy doczekać się nowości?
3: Czyli nowych piosenek, tak?
2: Tak jest.
4: Już są.
3: Piosenki są, tylko szukamy sponsora właśnie na płytę teraz.
4: Bo chcemy ją wydać jeszcze lepiej.
3: Bo pierwsza płyta też była wydana w tamtym roku.
4: Naprawdę profesjonalnie.
3: Też była dobrze wydana, ale jeszcze nie to, co byśmy chcieli po prostu. Chociaż było wszystko elegancko, no w Empiku leżała. A teraz chcemy tak z grubej rury tak szczelić. No i jakby co...
2: A jakie utwory znajdują się? Się na płycie?
3: Mati?
4: No to, tytuły. No to wszystkich jeszcze nie mamy tego złożone, także już nawet jesteśmy pewni, ale mamy no, nowe utwory takie padające w ucho.
3: Melodyjne.
4: Bardziej melodyjne. No to mamy Martwą Siłę, mamy Sakrament, taki nasz tytułowy Sakrament.
3: Hymn. Płonie wiara.
4: Płonie wiara.
3: Orzeł Napoleona.
4: Napoleon, tak. No.
3: Żelazo nad Iranem. Melodyjny metal taki, naprawdę.
4: Nie, bez rzeźni, to bez rzeźni, jak no. To mówią tylko.
2: Czyli znajdują się tam też delikatne utwory.
4: Jest to oczywiście
2: balelady tak zwane melodyjne.
4: Nie. To nie
3: melodyjny, melodyjny metal taki. No.
4: Jest ten pazur, jest ta
3: solówki.
4: Jest ta szybkość, są te solówy, jest beat,
3: wokal wysoki
4: i gitary, no ale bardziej na pewno w taką stronę spadają.
2: Czyli każda nisza znajdzie coś dla siebie.
4: Myślę, że tak. Jak ktoś jest otwarty nawet na style muzyczne wszelakie, to myślę, że będzie to przyswajalne. Zresztą ja nie twierdzę, że to do tej pory Apokalipsa, że jest nieprzyswajalne, no bo chociaż jest taka troszeczkę bardziej kontrowersyjna.
3: Teraz jak gramy koncerty, już ten trzeci rok, to już ludzie jak gramy, to już te refreny śpiewają.
2: Mhm. Czyli znają.
3: Już znają właśnie, bo tak żeśmy zaczynali, to nie widzieli, a teraz właśnie widzimy, że już jeździ dużo takich fanów naszych na te koncerty.
2: Których też kojarzycie na pewno, tak, nie? Tak. Po twarzach.
3: Tak, to no, na stronę na Facebookowej nawet można zobaczyć, ile ludzi nas tam polubia i pisze o nas i czego nie gramy tam, czego nie gramy tu, no ale wiadomo, czasy są...
2: Czyli miłośników waszej muzyki też jest coraz więcej.
3: Jest, naprawdę.
2: I takim oto akcentem zakończymy. Oczywiście dziękuję za rozmowę. Tak tylko przypomnę zespół Sakrament. No, co prawda nie w całości, ale mamy tu dwóch reprezentantów pochodzących z Gorlic. Byli gośćmi porannej rozmowy. Oczywiście zapraszam do przesłuchania nowości, które już teraz usłyszycie na naszej antenie.
3: Dziękujemy bardzo. Chcieliśmy jeszcze może pozdrowić,
2: jeśli można,
3: starego przyjaciela Darka Surmacza z Gorlic i Przemka Generała z Gorlic.
2: I również dołączam się do tych pozdrowień. Dziękuję.
3: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
2: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj.
4: Halo, Gorlice! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa do

0: Zapraszamy 23 maja od 18.
1: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega cenę. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
0: Reklama.

Moment, na który wszyscy czekaliśmy i który idealnie podsumowuje nasze dzisiejsze spotkanie z legendą gorlickiej sceny. Rozmowa w studiu za nami, emocje opadły, więc czas na to, co najważniejsze, na czystą, żywą muzykę. Potężne, gitarowe uderzenie i powrót do złotej ery heavy metalu w najlepszym możliwym wydaniu. Z ogromną dumą i przyjemnością odpalamy teraz na antenie Trendy Radia coś zupełnie świeżego. Panie i panowie, czas zrobić radio głośniej. Oto wyczekiwana oficjalna premiera singla zespołu Sakrament, utwór Wisła Dom. Słuchamy!

wszystko, co dobre. Szybko niestety się kończy mój czas przy mikrofonie na dziś. Dobiegł końca, ale to absolutnie nie oznacza końca emocji w Trendy Radio. Zostańcie z Trendy Radio i nie zmieniajcie fali. Koniecznie zostańcie z nami, bo po południu czekają na Was legendarne retro hity, które przypomną najlepsze muzyczne czasy, a wieczorem, punktualnie po godzinie 20, odpalamy Trendy Party. Zrobimy prawdziwy klub w Waszych głośnikach. Dziękuję Wam za ten fantastyczny czas, udanego weekendu i na zakończenie dla Was mam potężny klubowy hit, który z parkietów Ibizy wjeżdża prosto do Was. Do usłyszenia. Calvin Harris, Jay-Z, Satisfy. Takie towarzystwo na dzisiejsze popołudnie.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie żyje poszukiwana od wczoraj 12-latka z Krakowa. Do Łotewskiego Jeziora spadł nieznany dron i eksplodował. Można już bezpłatnie zwiedzić dziedziniec Pałacu Króla Jana w warszawskim Wilanowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje poszukiwana 12-latka z Krakowa. Strażnik miejski odnalazł ciało dziewczynki w Lesie Wolskim. Jak mówi krakowska policja, wstępne oględziny wskazują na to, że nie było tu udziału osób trzecich. Natomiast nie można tego wykluczyć i przyczyny śmierci zostaną zbadane przez specjalistów. Na Łotwie do jeziora spadł niezidentyfikowany dron. Po wpadnięciu do wody eksplodował. Takie informacje podaje Łotewska Agencja Informacyjna. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Jezioro znajduje się 60 km od granicy z Rosją. To bardzo ważny zakup, który zmienia współczesne pole walki. Tak o dostawie nowych myśliwców F-35 dla polskiej armii, mówi wiceminister obrony. Wczoraj wieczorem w bazie lotniczej w Łasku wylądowały trzy pierwsze maszyny, ochrzczone już mianem husarzy.
2: Jest to rzeczywiście latające centrum dowodzenia, ale i jednocześnie punkt odniesienia dla różnych innych rodzajów wojsk. Nie tylko siły powietrzne, ale jest to kompatybilne na przykład z Abramsami, a więc bezpośrednio można prowadzić działania związane z koordynacją wszelkich ruchów.
1: Mówi wiceminister Stanisław Wziątek. W tym roku polskie lotnictwo otrzyma 12 samolotów F-35, a do 2029 mamy mieć 32 takie maszyny. Warszawski zabytek, jedną z największych atrakcji turystycznych stolicy, można zwiedzić już bezpłatnie. Minister kultury Marta Cienkowska otworzyła bramy dziedzińca Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jak mówi szefowa resortu kultury, to nowe otwarcie tej instytucji.
3: Po 5 latach w końcu zapraszamy na dziedziniec. Chcemy być bardziej otwarci dla mieszkańców. Muzeum rzeczywiście było dosyć zamknięte, a teraz po prostu zapraszamy, żebyście Państwo przychodzili tutaj.
1: 2 tygodnie temu, mimo protestów Ministerstwa Kultury, mieszkańców i społeczników, wynajęto teren dziedzińca i zorganizowano tu imprezę dla fanów muzyki techno. Sport. Portugalczyk Bruno Fernandes najlepszym piłkarzem sezonu w Anglii. Kapitan Manchesteru United wyrównał w tym sezonie ligowy rekord 20 asyst i strzelił 8 goli. Bardzo przyczynił się do powrotu Czerwonych Diabłów na podium. United zajęli 3. miejsce w Premier League.

0: Spoglądamy na termometry w regionie, a na nich 23-24 kreski, Krosno, Jasło, Gorlice, Dębica, Sanok, Jarosław, Lesko. Bardzo wysokie temperatury dzisiejszego dnia, bardzo pozytywna, letnia niemalże aura. Prawdziwa letnia pogoda nam się zrobiła w ten weekend i nie inaczej będzie również jutrzejszego dnia, a jutro nawet jeszcze cieplej, bo do 26 stopni i wciąż będzie bardzo, bardzo pogodnie. Dzisiaj towarzyszy nam wiatr północny, ten wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Biometr mamy korzystny.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
6: Trend Radio 95.2 FM.

0: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
1: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Halo, Gorlice! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrych.

0: 18. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
1: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za miesiąc albo dwa mamy znać szczegóły dotyczące wojsk USA w Polsce. W studni na Mazurach właścicielka posesji znalazła ciało. Jutro rusza wielkoszlemowy French Open. Mamy 6 reprezentantów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu miesiąca lub dwóch powinniśmy poznać kompleksowy plan relokacji amerykańskich żołnierzy w Europie, mówi wiceminister obrony. Stanisław Wziątek nawiązał do decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. Jak dodał, realnych szans na ich stałą obecność w naszym kraju.
2: Teraz mam informację taką. Tak, rozpoczynamy rozmowę. Ile będzie tych żołnierzy amerykańskich w stałych bazach? Jakiego rodzaju to będą żołnierze? Czy to będą tylko i wyłącznie komponenty dowódcze, czy to będą określone brygady bojowe.
1: Przypomnijmy, niedawno Pentagon ogłosił, że wstrzymuje wysłanie do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej w ramach rotacji, a kilka dni później Donald Trump ogłosił, że to był błąd i wyśle do Polski 5000 wojskowych. Policja ustala tożsamość człowieka, którego ciało odnaleziono w studni we wsi Skajboty na Mazurach. Ciało odnalazła właścicielka posesji. Policja nie udziela informacji o tym, jak długo ciało mogło leżeć w studni, ani tego, czy w okolicach w ostatnim czasie ogłoszono czyjeś zaginięcie. Jutro zaczyna się tenisowy French Open. Po raz pierwszy od 2022 roku Iga Świątek nie wystąpi w roli obrończyni tytułu. W turnieju wystąpią jeszcze Magdalena Fręch, Magda Linet, Maja Chwalińska, a także Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Po zimowej przerwie palmy wróciły na rynek w Katowicach. Każda ma 10 metrów wysokości i osobną donicę.
3: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
4: It's really cool. We really like this city.
5: No, już się zrobi się cieplej to od razu.
6: Jeżeli nie możesz nigdzie się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
7: No, ale to chyba je nie zraszali, czy jak, bo przecież w zeszłym roku były bardzo ładne. Ta ostatnia była, bo te tu zawsze były takie coś nie tak. Teraz jak będzie lało trochę, to odżyją, o.
1: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich, sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwic w 1924 roku. Te konkretnie katowickie wyrosły z ich nasion 70 lat temu.
8: Spoglądamy w niebo, a niebo dzisiaj pogodne i słoneczne. Na termometrach w granicach 24 stopni Celsjusza. Biomet mamy korzystny. Barometry wskazują 1028 hektopaskali. Wiatr wieje z kierunku północnego ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Najbliższa noc ciepła, bo na termometrach nawet do 12 stopni powieje. Natomiast z południa jutrzejszego dnia również bardzo pogodna aura i również wysokie temperatury, nawet do 26 stopni.
0: Reklama.
9: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jej jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
11: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Co masz?
21: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
20: Chipsy Lays. Dzięki.
22: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
20: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
23: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
21: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
3: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
23: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
24: Słuchasz Twojego radia. Trendy.

Reklama. Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać. Reklama. Trendy Radio.

0: Reklama.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekokroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
1: Hurtownia budowlana Raźbud zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21 zł 29 groszy. Oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg. Jedyne 39 zł 89 groszy. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbud Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
0: Reklama.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my.
1: Wy, i ja, my.
0: Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie żyje dwunastolatka, której od wczoraj szukano w Krakowie. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, za chwilę ostatnie mecze. Premier żąda wyjaśnień w sprawie influencera, który wjechał samochodem nad morskie oko, by zrobić sobie selfie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja już ostatecznie potwierdza. Poszukiwana 12-letnia Elżbieta nie żyje. Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich w śmierci dziecka. 12-latka nie wróciła do domu w czwartek wieczorem. Do dzisiaj szukali jej policjanci, strażacy, żołnierze i mieszkańcy Krakowa. Odnalazł ją w Lesie Wolskim strażnik miejski.
2: W terenie bardzo trudno dostępnym natrafił na ciało młodej kobiety. Wiemy już w tym momencie, że jest to ciało poszukiwanej 12-latki. Teren został zabezpieczony. Tutaj na pewno decyzją prokuratora ciało zostanie skierowane na sekcję.
1: Mówi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Okoliczności śmierci dziecka spróbuje wyjaśnić śledztwo. Kończy się sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś ostatnia kolejka. Nie wiadomo, że mistrzem zostanie Lech Poznań, ale toczy się walka o miejsca dające grę w europejskich pucharach oraz o pozostanie w Ekstraklasie. Na wicemistrzostwo liczą Górnik, Jagiellonia i Raków, a szanse na europejskie puchary ma nawet siódma Legia, mówi trener Marek Papszun.
3: No matematycznie chyba ktoś tam wyliczył, nie, że to jest 15,5% szans, ale to jest piłka. Widzieliśmy, co w tym sezonie się działo.
1: Z ligi spadną na pewno Bruk, Bet i Arka. I jeszcze jedna drużyna. Zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast. O pilne ustalenie wszystkich szczegółów rajdu ukraińskiego kierowcy na drodze do Morskiego Oka i o wyciągnięcie surowych konsekwencji zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych premier Donald Tusk. Jak ocenił, sprawa ta budzi zrozumiałe oburzenie. Ukraiński influencer wjechał ekstrawaganckim sportowym samochodem nad Morskie Oko. Przejechał 8 kilometrów przez Tatrzański Park Narodowy trasą objętą zakazem ruchu. Policja ukarała go mandatem 100 złotowym, choć za takie wykroczenie grozi 5 tysięcy. Jak podała policja, mężczyzna oszukał funkcjonariuszy. Powiedział, że wjechał tylko za szlaban i od razu zawrócił. Amerykańscy naukowcy donoszą, mieszkanie w pobliżu turbin wiatrowych nie powoduje zauważalnych negatywnych skutków dla zdrowia. Naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburghu zbadali 120 tysięcy gospodarstw domowych. Szukali związku między turbinami, a bólami głowy, depresją, lękiem i stosowaniem środków nasennych. Twierdzą, że wbrew zgłaszanym obawom nie ma takiego związku.

0: dla nas przygotowali synoptycy. No co prawda to nie oni ją przygotowali, ale pogoda nie zawodzi. Dzisiaj bardzo piękna aura i również piękne popołudnie, ale i noc będzie gwieździsta, pogodna i ciepła, bo nocą na termometrach do 12 stopni. Jutro natomiast temperatury szybko wzrosną do 26 kreski, jutro również małe zachmurzenie. Dzisiaj barometry wskazują w regionie w granicach 1028 hektopaskali, podobnie również jutrzejszego dnia. Dzisiaj wieje z kierunku północnego ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Podobnie będzie również jutro.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
1: Reklama.
7: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
8: Witam serdecznie po godzinie 17:00. Łukasz Michdal, to czas na retrolistę w Trend Radio. 622 notowanie przed nami. No ja liczę, że odrobinę po tej tygodniowej pauzie stęskniliście się za dźwiękami, które już w ciągu najbliższych 3 godzin będę miał przyjemność zagrać dla was. A co tam się wydarzyło w naszej wspólnej układance? No, zaczynam już odkrywać pierwsze karty, bo dwa numery wypadają z listy. Dzisiaj Four Strings, Take Me Away i Eclipse, You Just Got to the Let the Rhythm. To te przeboje już poza 30, no i nie pozostaje mi nic innego jak tylko na początek naszego dzisiejszego spotkania zagrać wyloty 622 notowania. To co? Do dzieła! Zaczynamy!
9: Wyloty.

0: tysiące, trendy, hity. Jeden po drugim. Jeden po drugim.
1: Standardowe wyloty na samym początku pojawiły się. Zdecydowanie te gorsze wieści przesyłamy na samym początku, tak aby retrolista w dalszej części naszego spotkania płynęła już swoim rytmem. A będzie to rytm starych przebojów, wśród których znajdą się, no, kapitalne numery. Chociażby jak ten. Prove Your Love. Fun Factory. Miejsce 30. Tak rozpoczynam odliczać dla was te 30 hitów. Chociaż, no, z pewnością pojawią się jeszcze propozycje. No i jakiś przerywnik też wpleciemy w nasze spotkanie. 30.

0: Słuchasz Twojego radia, Trendy Radia.
1: 622 notowanie, retrolisty w Trendy Radio. Tak, moi drodzy, miejsce 30 zagrane, a więc pora też powiedzieć, że już możecie głosować. 71-48 TRL.R. Potem wykonawca i tytuł utworu, koszt złotówka i 23 grosze. Tak, możecie głosować, tak możecie układać naszą retrolistę, a do 20 poznamy zwycięzcę tegoż świeżego, premierowego wydania. No to co, była porcja ogłoszeń? Wracamy do najlepszych retro dźwięków. 29 lokata to Unlimited, The Real Thing. No a następnie Maggie Rayleigh i Every Time We Touch.
2: 29.

0: Super hity minionych lat zamknięte w retro liście co weekend między 17 a 20. Lista przebojów wiecznie młodych. Do takich należy też i Relight My Fire, Take That na 27. Jeśli chodzi o wynik waszego głosowania, to jest dobrze. Z 30 awansik o 3 oczka w górę.
1: 27
2: w górę.

0: Reklama. Hurtownia Budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja. Reklama.
1: Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
2: Kto czeka na wakacje? Ręka w górę. No, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, zanim przyjdzie letni czas, zanim przyjdzie również czas wakacji, to po tych egzaminach i ósmoklasistów, i maturalnych zdawkach czas na pocztówkę z wakacji. Mam nadzieję, że też taką wyślecie, bo Papa Dance przypomina właśnie ten utwór. Na 26. miejscu gramy ten hit, a jeśli chodzi o kolejne miejsca, na 25. zagości Pandora Trust Me i Elvis Presley in the Ghetto. Też wkrótce zagram dla was.
3: 26.
4: W górę.

0: No i to jest właśnie retrolista. 622 notowanie trwa. 24/7 to formacja, gdzie przebój Friday Night dzisiaj ląduje na miejscu numer 23. Awans 26.
1: 23.
2: W górę.
3: Hi, Stacy here.
4: Hi, this is Stella. What's up? It's Friday Night.
3: Oh, well, I heard there's a party at the party square. You wanna go there?
4: All right.
3: Okay, let's go.

0: Trendy Radio. Trendy hity dla ciebie. 101.9, 95, 95, 2.
1: Polskie rytmy na antenie Trend Radia w retroliście też się pojawiają, czego najlepszym dowodem jest chociażby La Strada i Przebój to był błąd. Chociaż z pewnością tak nie powiedzą ci, którzy zagłosowali właśnie na La Stradę, bo przed tygodniem ten utwór gościł na miejscu numer 27. Dzisiaj to już awans o 5 oczek w górę.
2: 22.
3: W górę.

0: zawsze trendy hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: Get Down, Backstreet Boys. No, chłopaki chcieliby w górę, ale niestety dzisiaj w dół. I to z 17.
2: 21.

0: Yeah.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Ukraińcy kontynuują ataki w głębi Rosji, celują w obiekty przemysłowe. USA i Iran z optymizmem mówią o szansach na porozumienie kończące wojnę. Influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, straci prawo pobytu w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraina uderzyła w rosyjski zakład położony 1700 km od granicy, potwierdził to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To kolejny ważny obiekt przemysłowy Rosji zaatakowany w ostatnim czasie przez Kijów. Więcej o sytuacji za naszą wschodnią granicą Cezary Jaszczyk.
3: Zełenski przekazał, że zakład Metafrax położony w okolicach Permu odpowiada za produkcję na potrzeby rosyjskiej zbrojeniówki, w tym komponentów do dronów i samolotów. Prezydent określił atak jako ukraińską formę sankcji na Rosję. Niemalże w tym samym czasie doszło do uderzenia na terminal naftowy w Noworosyjsku. Na terenie obiektu wybuchł pożar. W nocy ukraińskie drony uderzyły też w skład ropy w Teodozji na Krymie. Miejscowe media donoszą już o problemach z dostępnością benzyny w Sewastopolu.
2: Wojna z Iranem może zakończyć się nawet dziś lub za kilka dni, ocenił szef dyplomacji USA Marco Rubio. W podobnym tonie wypowiada się Iran. Teheran poinformował, że w negocjacjach ze stroną amerykańską pojawiła się tendencja dążąca do zbliżenia. Sprawca rajdu nadmorskie oko zostanie rozliczony, poinformował minister spraw wewnętrznych. Przekazał, że na wniosek policji trafi on na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren Polski na 5 lat. A to wszystko przez naruszenie porządku publicznego. Ukraiński influencer wjechał sportowym samochodem nadmorskie oko, gdzie jest oczywiście zakaz wjazdu. Chwalił się tym w internecie. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Na jednym z największych w Polsce rynku hurtowym są już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
4: Bardzo popularna kapusta młoda, tak? Jeszcze tam 10 dni temu trzeba było za nią zapłacić 5, 6, 7 zł za sztukę. Obecnie to już można taką młodą główkę kupić w okolicach 3 zł. Młode ziemniaki, brzodkiewki, koperek, rabarbar, tak? Taki typowy symbol lata. Pomidory malinowe, specjalność polskich plantatorów, chyba najsmaczniejsze na świecie, obecnie kosztują około 7-8 zł za kilogram.
2: I jak dodaje ekspert, wystarczy jeszcze trochę słońca, żeby pojawił się wysyp tanich truskawek.
5: Reklama.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horse, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
5: Reklama.
11: W każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
12: 20
13: w dół.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Kolejna dziesiątka hitów rozpoczęta. Przed momentem na naszej antenie mieliśmy okazję usłyszeć utwór Leave It Behind, Basic Element, na 20 się pojawił. A teraz no już Sandra, Around My Heart, z 15 na 19. Pędzimy dalej z 622 notowaniem. To Retrolista w Trend Radio. 19.

0: Stevie B, Because I Love You. No, można w taki wiosenny wieczór zanucić ten refren swojej drugiej połowie. Dzisiaj przebój, który awansował już do kolejnej dziesiątki hitów, bo przecież równo tydzień temu było to miejsce numer 23, a dzisiaj już 18. I myślę, że to nie koniec progresu, jeśli chodzi o skok w górę tego hitu.
1: 18
2: w górę.

Words don't come easy. Tak to brzmi dumnie. F.R. David na pozycji 17. Za chwileczkę zagramy właśnie kolejne wielkie hity, a w 622 notowaniu najlepsze przeboje do 20, ale tylko i wyłącznie w wydaniu retro. 17.

0: Zbliżamy się już do półmetku dzisiejszego wydania Retrolisty. Tak, moi drodzy, miejsce 16, DJ Bobo, I Feel It. A na 15 SQ1 i My Love Is Hot.
1: 16.
2: W dół.

Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja. Reklama.

0: każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Super hity minionych lat na antenie Trendy to jest właśnie retrolista, 622 notowanie. Cały czas pędzimy w kierunku pierwszej dziesiątki, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Atomic Kitten, Hole Again, dziewczyny dalej na 14.
2: 14.

0: Podkarpacie i Małopolska.
1: Jeśli retrodźwięki, to tylko i wyłącznie w Trend Radio od poniedziałku do piątku w programie 90-60, a w weekend zaklinamy te legendarne przeboje i zamykamy ich w retroliście. Proszę bardzo, 622 tygodnie, to powiem szczerze, już całkiem niezły wynik i liczę na to, że dobrniemy kiedyś do magicznego 1000. No ale póki co żyjmy tym notowaniem, bo właśnie dzisiaj na pozycji numer 13 Intermission i Lori Glory Give Peace a Chance.
0: 13.
2: W dół.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Na kolejnym utworze, który pojawi się na antenie Trend Radia, można połamać sobie język. Chociaż myślę, że ten właśnie hit od DJ-a Sasha wynagradza chociażby ten właśnie tytuł. Encore une fois. Tak, chyba to miało lecieć. Chociaż nie daję sobie gwarancji, że powiedziałem ten tytuł w 100% poprawnie. Trendy Radio i Retrolista do 20. A dzisiaj, no właśnie, 622 notowanie wszystkich retromaniaków pozdrawiam z ogromną mocą. No i dajcie głośniej radioodbiorniki, bo przed nami jeszcze do 20 sporo fajnych hitów i fajnych muzycznych wspomnień.
0: 12 w górę.

0: Twoje trendy, hity w Trend Radio.
1: To była grupa The Sand Lovers, Surrender. Z 10 pędzimy na miejsce 11. Spadek, a teraz już pierwsza dziesiątka. Show Me Love, Robin S.
2: 10 w górę.

0: Przychodzi moment, kiedy odkładam sobie ścisłą trzydziestkę po to, aby zobaczyć, co kryje się dzisiaj w propozycjach. Belinda Carlisle, La Luna.
1: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kryzys demograficzny zagraża przedszkolom, konkurują o dzieci. Coraz częściej latamy w podróż, większy ruch na lotniskach. Bibliotekarze będą dostarczać czytelnikom książki do domu. Taką usługę mają gdynianie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedszkola pustoszeją. Niż demograficzny sprawia, że przedszkola, by przetrwać, muszą walczyć o dzieci. W Łodzi miasto przygotowało 15 tysięcy miejsc. Ponad 700 nadal jest wolnych, mówi Tomasz Korowczyk z łódzkiego magistratu.
2: Ten trend spadkowy widoczny jest od kilku lat. Te dane wyraźnie pokazują, że niż demograficzny coraz wyraźniej wpływa na liczbę najmłodszych mieszkańców Łodzi. I podobne zjawisko obserwujemy oczywiście w całej Polsce i w wielu krajach Europy.
1: Co roku władze Łodzi przygotowują o 1000 miejsc mniej. Coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów pasażerów, o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. A kto wybiera się do Zakopanego, może wreszcie wjechać kolejką na Kasprowy Wierch. Po 3-tygodniowej przerwie uruchomiono znów kolejkę. Przestój spowodowany był remontem, a także ćwiczeniami ewakuacyjnymi z udziałem ratowników TOPR-u i strażaków. Kolejka kursuje codziennie od 8 do 18. Jak udostępnić bibliotekę tym, którzy nie mogą jej odwiedzić? Przykład daje Gdynia. Bibliotekarze do swojej oferty dopisali opcję książka do domu. Skorzystać z niej mogą osoby mające problemy z poruszaniem się, a więcej na ten temat reporter Paweł Radzewicz.
3: Dostęp do księgozbioru Biblioteki Gdynia wszedł na nowy poziom, przyznaje wicedyrektorka Magdalena Kruszyńska.
4: Tak, dostarczamy książki pod drzwi.
3: Oferta jest skierowana do osób, które chcą, ale nie mogą same wybrać się po książki.
4: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
3: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki. Żeby skorzystać z bezpłatnej dostawy, wystarczy zadzwonić albo napisać do biblioteki.
1: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki. Żeby skorzystać z bezpłatnej dostawy, wystarczy zadzwonić albo napisać do biblioteki.
5: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
10: Każdą niedzielę po 17:00 retro lista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
11: Two Brothers on the Fourth Floor to są bracia, którzy przypominają nam o tym, jak brzmiał właśnie legendarny Eurodance lat 90. Wonderful Feeling. No ja mam nadzieję, że wy czujecie się całkiem spoko, słuchając takich właśnie rytmów. No i dobrego nastroju życzymy wam od całej ekipy Trend Radia, bo zawsze u nas coś ciekawego w retroliście uda się odgrzebać.
12: 9
13: w dół.

0: Trend Radio 95 i 2 FM.
1: No, już nie jest tak kolorowo z przebojem od grupy ABBA, Fernando. Szwedzka grupa spada z 4 na 8. No a co dziać się będzie w kolejnej części retrolisty? Bądźcie ze mną do 20.
2: 8.
3: W dół.

0: 7148, TRL.R, potem wykonawca i tytuł utworu, koszt 2,23 zł. Można dołączyć jeszcze do zabawy, można układać retrolistę. Więcej informacji też na www.trendradio.pl, zakładka retrolista. No właśnie, moi drodzy, pędzimy sobie z tym programem, który co weekend pojawia się na naszej antenie. Dzisiaj w gronie tych 30 super hitów również Freestyle Project, Wanna Be Your Lover.
1: 7 w dół.

0: 9. Z drugiego na szóste Vanessa Carlton, A Thousand Miles. No, można zamknąć oczy. Można rozkoszować się w tych dźwiękach wyjątkowego pianina, które zagości właśnie na naszej antenie.
1: Cześć. W dół.

0: Retrolista.
1: Okej, moi drodzy, to jest teraz czas, żeby podkręcić tempo, zanim dobrniemy do pierwszej trójki, a doskonale można zrobić to przy numerze Eye of the Tiger. Survivor, miejsce piąte, zakładamy bokserskie rękawice i walczymy z 622 notowaniem. To Retrolista.
2: 5.
3: W górę.

0: ATC, why oh why? No właśnie, pamiętacie grupę ATC? Na pewno z tego hitu, który dał im wielką sławę. Ale u nas nie ten właśnie pierwszy singiel, ale kolejny. Jeśli lubicie takie rytmy, to proszę bardzo, proszę zagłosować. ATC, why oh why? A jeśli no, ten numer nie znajdzie się w 30 za tydzień, to będzie można się zapytać tak po prostu, dlaczego?
1: Propozycje.

0: każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: No proszę bardzo, u nas każdy numer ma swoje korzenie, ma swoją historię, ma swoją biografię i ma pewnie wspomnienia od naszych radiosłuchaczy. No właśnie, a jakie macie wspomnienia z tym oto hitem, który w latach 90. tańczyły tysiące, miliony osób na całym świecie? I mimo tego, że już tyle czasu upłynęło, klapsydrę trzeba było już przekręcić, oj, nawet nie podam ilokrotnie, to u nas Lampada dalej w czołówce. Miejsce czwarte dzisiaj, Ikaoma. 4.

0: Największe hity minionych lat na antenie Trend Radia do 20. to Retrolista. Dzisiaj 622 notowanie, a w tym właśnie zestawieniu w poczekalni otwieram właśnie numer, który za chwileczkę pojawi się na 101.9.95.2 FM. A będzie to grupa Lady Punk w numerze Nie omijaj mnie.
1: Propozycje.

To co, moi drodzy, zabieramy się za pierwszą trójkę 622 notowania. Strefa medalowa już opanowuje retrolistę. Coraz bliżej wielkiego finału, a na miejscu trzecim JK, You and I.

No, proszę bardzo. To jest muzyka, która kiedyś rządziła niemalże na całym świecie. Wspomnienia, fajna sprawa, zwłaszcza w takim wydaniu. No, a teraz powspominamy The Verve, Bittersweet Symphony. To numer 2 622 notowania, spadek z pierwszego. 2.

0: I proszę, został nam już tylko i wyłącznie hit numer jeden. Francuskie rytmy Elize i Moi Lolita.
1: Jeden.
2: W górę.

0: Pięknie nam się ułożyło to 622 notowanie i takim oto sposobem stało się komplet utworów zaprezentowany na antenie Trend Radia. Nawet udało się zmieścić w tych prawie 3 godzinach. No, co? Pierwsza trójka dla przypomnienia, zanim powiem do usłyszenia. Na trzecim JK You and I, na drugim The Verve Bittersweet Symphony, spadek z pierwszego i nasz nowy numer 1, czyli Elize Moi Lolita z 5, awansik o 4 oczka. No a ja już uciekam od was, Łukasz Michtal, dziękuję bardzo za obecność po drugiej stronie radioodbiorników, chociaż po 20 też zostańcie razem z nami, a Retrolista wraca w kolejny weekend.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Susza daje się we znaki rolnikom, szczególnie mocno w 3 województwach. Wojskowi chwalą zakup samolotów F-35, pierwsze 3 już w Polsce. Kto chce pracować na kolei, ma szansę zdobyć pracę na Śląsku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Susza daje się we znaki rolnikom, szczególnie mocno w 3 województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim. To wyniki pierwszego w tym sezonie pomiaru poziomu suszy w Polsce, mówi rolnik Marek Szuster.
3: Ani ja nie pamiętam, ani moi rodzice nie pamiętają aż tak dużej suszy, jaka następuje w tym roku.
2: Inny rolnik, Adam Bork, nie kryje, że rośliny przez suszę są o wiele słabsze.
4: One nie wydadzą takiego plonu już, jak mogłyby. I to jest odczuwalne.
2: Badania na temat suszy prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i gleboznawstwa w Puławach. To prawdziwy skok technologiczny dla polskiego lotnictwa, tak wojskowi i eksperci mówią o dostawie pierwszych myśliwców F-35. 3 nowoczesne maszyny wczoraj wieczorem wylądowały w bazie lotniczej w Łasku. Polska zamówiła 32 takie samoloty.
5: Jego wyjątkowość polega na technologii stealth, czyli tej niskiej wykrywalności przez radary, dzięki kształtom, w jaki został zaprojektowany, jak i dzięki pokryciu. Dodatkowo są tam takie możliwości, które ułatwiają pracę pilotowi, jak chociażby możliwość wglądu nawet pod nogi dzięki systemowi kamer, jak i specjalnemu hełmowi. Pilot widzi w czasie rzeczywistym, co znajduje się pod samolotem, tak jakby podłoga samolotu była przezroczysta.
2: Mówił kapitan Marek Sobieraj z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego. W tym roku Polska ma otrzymać 12 maszyn. Dostawy wszystkich zakończą się w 2029. Kto szuka pracy na kolei, ma szansę znaleźć ją na Śląsku. Koleje Śląskie przygotowują zatrudnienie w najbliższych latach nawet 600 osób. Dziś zatrudniają 1500. Spółka szybko się rozwija. Zamówiła właśnie 35 nowych pociągów. Będą potrzebni m.in. kierownicy pociągów, konduktorzy i maszyniści. W Barczewie na Warmii, mieście słynącym z wielkiego więzienia, rozpoczął się festiwal literacko-kryminalny. Nazywa się Czyjo Zina. Uczestnicy spotykają się tu z autorami poczytnych kryminałów i prawdziwymi tropicielami przestępstw. Sam tytuł festiwalu zapisano w Gwarze Warmińskiej, a logo imprezy stanowi kształt Warmii utworzony z połączonych czerwonych kropek.
1: Reklama.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Reklama.

0: Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych parkietach Europy. Trendy Party to jedyny program, w którym możesz usłyszeć nieznane produkcje i remiksy. Zapraszamy do współpracy DJ-ów, producentów, kluby i organizatorów imprez.
1: Słuchajcie uważnie, ponieważ czekaliście cały tydzień, by przywitać kolejne wydanie Trendy Party. Klas, Alexis Jordan, Sony Fodera i Clementine Douglas. To na początek dzisiejszej playki. Za mikrofonem DJ Granty. Cześć, witajcie i zapraszam.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie.
3: Wszechczasów. Dla Ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Sobotni Bifor. Zapewnił go nam Gigi D'Agostino. Słuchacie Trendy Radia, Shadows of the Night za nami na naszej antenie. Sobotni wieczór to jest bardzo dobry moment, żeby mocno weekendować się. I wchodzimy w rytmie insomni. New Religion, czyli Faithless i Bibi Rexha u nas.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
0: A za chwilę ND.

0: Niedosłowne tłumaczenie: Jack Jones i Hit Your Me and My Guitar. A teraz posłuchajcie grupy Shouse i wszystko będzie dobrze. Jest sobota. Call My Name. Gramy na antenie Trendy.
1: Trendy Radio. Wybijamy
2: trendy brzmienie
1: wszechczasów dla ciebie.

0: Hicior ostatnich wakacji za nami, no i zobaczymy, co dopiero stanie się hitem, no bo jeszcze chwilkę do lata mamy. A na ten moment bardzo dobrze w tym kierunku leci Zoukaria, Andy Das i Harris u nas.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych parkietach Europy. Trendy Party to jedyny program, w którym możesz usłyszeć nieznane produkcje i remiksy. Zapraszamy do współpracy DJ-ów, producentów, kluby i organizatorów imprez.
1: Niezależnie od tego, czy Wy dzisiaj w plenerze, czy może w samochodzie, czy może gdzieś indziej, czy może po prostu dziś relaks, wszędzie tam, gdzie jesteście, jestem z Wami i gram dla Was najlepsze imprezowe trendy, hity. The Way We Are, Enjoy the Silence i Five More Hours. To początek tej godziny. DJ Granty, cześć, witajcie i zapraszam.
2: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie.
3: Wszechczasów dla Ciebie.

0: Trendy Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my.
1: Wy, i ja, my.
0: Trendy brzmienie dla ciebie.

Peace. Oj, jeszcze tylko brakuje jingla Trendy Radio z wami na wakacjach. Ale już coraz bliżej. Ale blisko również są nowe propozycje na dziś. Ale też wiem, że grzecznie poczekacie. A to za sprawą bardzo dobrego vibe'u, który płynie na naszych falach. If you don't know my name, call me baby.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Ten numer potrafi przywołać niezłe imprezowe wspomnienia. I po to też jest Trendy Party, żeby wspominać, przypominać, odświeżać, a także odkrywać, tworzyć nowe wspomnienia i tak dalej, i tak dalej. A teraz w ogóle jakoś tak sentymentalnie się zrobi. Magic Symphony.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: know. No wy może jeszcze nie wiecie, ale ja wam powiem, że za nami Erika i Gabri Ponte, a przed nami z kolei nowość, której na pewno byście się nie spodziewali. U nas niedawno pojawiła się polska wiksa od Kizo, ale Słowacja była szybciej i połączyła elementy folku i techno rave'u, coś takiego, i wyszedł naprawdę dobry numer. Emily i Slovenka.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

Jedynka Trendy Hitów. Trendy Radio. Trendy Radio 1.9. Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych partiach.

0: Kolejna godzina w sobotni wieczór to kolejny zlepek najlepszych imprezowych hitów. Co by wam tu zagrać? O, The Weeknd, Getaway i Body and Soul na przykład. Przed nami jeszcze dwie godziny. DJ Granty, cześć, witajcie i zapraszam.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Ty, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Sail Believe. Bardzo przyjemna wersja, za którą odpowiada Madson. I to jest Trendy Party, przypominam, drodzy Państwo. Tutaj też gramy nowościowo. Przed nami kolejny przyjemny utwór, bo za takimi zawsze on stoi. Funky Beats i najnowszy numer pod tytułem The Moment.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Secret Land. Mam dla was najlepsze remiksy i niezależnie od tego, co robicie, na pewno się przydadzą. Gorąca propozycja od Ruskiego, Paris i wersja Latino. To najnowsza propozycja od tego producenta. Gramy.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Trendy Radio 101.9 Krosno. Wybijamy trendy brzmienie dla Ciebie.
1: Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych parkietach Europy. Trendy Party to jedyny program, w którym możesz usłyszeć nieznane produkcje i remiksy. Zapraszamy do współpracy DJ-ów, producentów, kluby i organizatorów imprez.
2: Chyba nie może być nic lepszego niż świeżutki Trendy Live Mix zaserwowany prosto zza konsoli. Po prostu gramy i przygotujcie się na podróż po imprezowych brzmieniach. Zaczynamy!

No i tak to się gra ponad normę, zawsze. Dziękuję gorąco za wytrwałość i oczywiście do usłyszenia już za tydzień po godzinie 20. Grał dla was oczywiście niezmiennie DJ Granty, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych